psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

Mniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

godność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ale przyznaj, Asia,
1: że
0: on chyba brzmi na takiego, co śpi bez piżamy, nie?
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
0: Czas się zastanowić.
1: Przeciwieństwie do ciebie.
0: Potem już będzie za późno, bo się przebierze, pójdzie do roboty i się skończy takie granie w piżamie. Granie w piżamie, jak to ładnie brzmi. Wiktor Waligura na poranku RMF Max. Asia, Irek również. Jesteśmy po to, by wtorek był super.

0: Let's go! Gramy mundialowo na sportowo. Daj, daj, Burna Boy i Shakira w RMF Max.
1: A skoro już mundial, to dzisiaj wieczorem o 21:00 Francja-Senegal. Taki mecz będzie rozgrywany.
0: Francja-Senegal?
1: Francja-Senegal.
0: To połowa Francji nie wie, komu kibicować.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Informacje z regionu za chwilę o 6:00 tu w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Matty Cash, nasz piłkarz nożny polski, zrobił sobie nowe włosy, zadbał o swoje zakola i doszczepił sobie to, co tam brakowało.
0: Żadne zakola, po prostu wreszcie zaczął słuchać trenera. Trener mówił, żeby tam pokrył dokładnie na skrzydle te wszystkie luki i braki i fryzura fresh u Mattiego Cash. Max.
2: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia na poznańskim odcinku A2. Drogowcy będą remontować nawierzchnię na węźle Krzesiny. Co to w praktyce oznacza dla Was, sprawdzał Przemek Wałczyński.
3: Zasadnicze prace rozpoczną się 22 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek. Na początek zamknięte zostaną m.in. łącznice dla osób jadących ze Świecka w stronę Katowicy oraz z Poznania w kierunku Świecka. Kierowcy będą kierowani objazdami, m.in. pozostałymi zjazdami na węźle, a tam, gdzie nie będzie to możliwe, pojawią się objazdy m.in. przez Konin lub ulicami samego Poznania. Po południowej stronie węzła samochody pojadą tymczasowo jedną jezdnią w obu kierunkach. Remont został podzielony na etapy, ale przejazd ma być cały czas możliwy. Prace zakończą się jeszcze w lipcu.
2: Ponad 53 miliony złotych trafiło do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w ramach KPO. Część pieniędzy dołożył także samorząd województwa, dzięki czemu Poznań

0: Gdańska placówka może pochwalić się najnowocześniejszym sprzętem.
1: To są dwa duże projekty, jeden to 40 parę milionów złotych, drugi kilkanaście. I one zostały przeznaczone na dwa takie główne cele. Jeden to poprawa jakości i rozwój różnych świadczeń onkologicznych, a drugi jest związany z bezpieczeństwem. I jest ogromny postęp w lecznictwie onkologicznym, działania i profilaktyczne, i diagnostyczne, i różne terapie, opiekę nad pacjentem po leczeniu. No i między innymi kupiliśmy aparaty do różnego typu obrazowania, zarówno rezonans magnetyczny, jak i tomograf komputerowy.
0: Mówił szef Wielkopolskiego Centrum Onkologii profesor Julian Malicki. Pobiegną, aby pielęgnować pamięć. Nawet 2000 osób może pojawić się na starcie biegu poznańskiego czerwca. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę wydarzeń z 1956 roku, a bieg jest częścią obchodów jubileuszu.
2: Każda forma promocji i sposób edukowania o poznańskim czerwcu jest bardzo dobra. Od dłuższego czasu ten bieg stanowi jeden z istotniejszych punktów też okołorocznicowych. W trakcie samego biegu nie tylko na sportowo można uczcić tą pamięć, ale edukacja, która towarzyszy tej inicjatywie, też jest bardzo ważna. My jako muzeum co roku przygotowujemy szereg wydarzeń, w tym roku wyjątkowo z okazji 70. rocznicy.
0: Mówiła dyrektor Muzeum Poznańskiego Czerwca Kinga Przyborowska. Start biegu 21 czerwca. Teraz jeszcze krótkie info dla tych, którzy lubią wybierać się nad Jezioro Strzeszyńskie. Molo nad akwenem ponownie jest otwarte. Nowa konstrukcja wykonana została ze stali oraz kompozytów i jest podobna do poprzedniej. Miejsce zyskało też nowe ławki i oświetlenie. I na koniec przypominamy, do końca czerwca trwa nabór do programu Zielona Retencja w Poznaniu. W ramach inicjatywy można uzyskać dotację między innymi na wykonanie ogrodów deszczowych czy systemów do zatrzymywania i wykorzystywania odpadów. Szczegóły znajdziecie na stronie Miasta Poznania.

0: Wasze ulubione hity na maksa lecą u nas o 6:08.
1: No
0: tak, nie?
1: Już nie przesadza, jakiej 8? 6:06.
0: Wczoraj to jeszcze było śmieszne, jak powiedziałem 8:06, ale dzisiaj nie, 6:06. Ja chciałem tylko powiedzieć, że u mnie pomyłka byłaby taka sama jak wczoraj, ale Aśka jest dzisiaj w wyraźnie odmienionym stanie.
1: Jestem kibicem nowej drużyny, Wysp Zielonego Przylądka. Wczoraj obejrzałam cały mecz, piękny mecz z Hiszpanią, zremisowany 0-0.
0: Super.
1: I dołączyłam do listy obserwujących bramkarza drużyny Zielonego Przylądka. Jemu urosło z 50 000 w trakcie meczu do 2 000 000.
0: O, i wiecie dlaczego Aśka będzie musiała wymienić ekran w swoim telefonie? Bo tak mu dała serduszko na Instagramie, że rozbiła szybkę.
1: Ha, ha.

0: Ja wiem, że za 2 tygodnie będą już wakacje, ale kiedy ciekawe rzeczy dzieją się dookoła szkoły, to RMF Max was o tym poinformuje, na przykład o 6:17.
1: Internet podbija pani Ewa, emerytowana nauczycielka, która oferuje korepetycje z matematyki, chemii oraz angielskiego dla wszystkich zainteresowanych na każdym poziomie.
0: Wow.
1: Nie za pieniądze, nie, tylko za drobne gesty w postaci na przykład pomocy przy kwiatach, podlania ogródka albo domowego ciasta.
0: Już kochamy panią Ewę.
1: Bardzo, jest cały internet cudowna. Panią Ewę pokochał.
0: Ale lepiej niech się pani teraz Ewa schowa przed Rzecznikiem Praw Dziecka, bo jak były lody za czerwony pasek, to jak są kwiatki za piątkę z matematyki, będzie afera. 6:18.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w 100-letniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu.
13: Najlepszy program do słuchania w pracy.
9: W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
16: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrava zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
19: I po reklamie.

0: Sinclair w RMF Max w sam raz na wtorkowy poranek, żeby dobrze rozpocząć ten dzień 29 minut przed siódmą.
1: Lubię, jak mówisz wtorkowy, bo wtedy przypominam sobie, że jesteś człowiekiem. 6:30.
0: Wtorek. Bo nie wiedziałam, czy to poniedziałek, środa, czy wtorek. Miesza mi się to.
1: To nie aj, to Asiameus. Asiameus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Kaucjomat marzeń. Kaucjomat marzeń. Słuchajcie, są takie recyklomaty, przed których ludzie jeszcze chętniej ustawiają się w kolejce i nie po to, by odzyskać swoje pieniądze, ale po to, by wsadzić tam wór pełen plastików.
0: No.
1: I ten kaucjomat sam sobie, wyobraź sobie, najpierw to sortuje, dzieli i w ogóle nic się nie obchodzi, co oddajesz.
0: Po prostu wsypujesz wszystko, co ma, że on sobie już wszystko robi sam, co tam potrzeba?
1: Tak, może też sam oszukuje i nie liczy tego dobrze, ale na razie jeszcze nie. Nie psujmy sobie radości takiego wynalazku. Polski kaucjomat normalnie. Ja tak się śmieję, kaucjomat. Let's go. Sounds good. Real good.

0: to jest ten legendarny dobry nastrój, który mamy dzięki Milky w RMF Max. 21 minut i godzina 7.
1: Uwaga kierowcy, bo to coś do nas. Zapytano kierowców internautów o to, jak prędko chcieliby się poruszać po autostradach, jaki limit by im odpowiadał.
0: O Jezu, to chyba jest wiadomość dla wszystkich. No.
1: 150 km na godzinę.
0: Oj, to jest przecież wiadomość dla świętego Piotra. Przepraszam. RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
7: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
6: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.

0: www.kontaktpl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: No.

0: Damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: I po reklamie.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, idealne duo na wtorkowy poranek. I Need Your Love przed momentem na antenie RMF Max.
1: Asia i Irek w tej samej kategorii, wasze ulubione duo. I u nas jest jak w meczu Arabia Saudyjska-Urugwaj, remis. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, remis. Belgia, Egipt, remis.
0: Wow.
1: Iran, Nowa Zelandia, remis.
0: Dzień remisowy był na mundialu.
1: Wszystkie ważne mundialowe podsumowania oczywiście w mistrzowskim fleszu sportowym będzie za 10 minut punktualnie o 7.
0: Większą karierę niż piłkarze na mundialu robią japońscy kibice. Cały świat pokochał jako japońskich kibiców, bo oni posprzątali po sobie na stadionie.
1: Ha, że niby tacy porządni.
0: Tak.
1: Mają kaucjomat. Recyklomaty, butelkomaty też dotarły do kraju kwitnącej wiśni.

0: Rihanna robi nam dobry dzień.
1: Tak, Rihanna robi nam dobry dzień. Poczekaj, powtórzmy to jeszcze raz. Rihanna robi nam dobry dzień.
2: Ale tak, ja właśnie... się wierzę, nie muszę tego powtarzać.
1: A kto nam robi dobry dzień?
2: Rihanna!
1: Rihanna! A informacje o pełnej, kto podaje najlepsze? A
2: oczywiście RMF Max. Uwaga, pewnie. Kierowcy na Krajowej 92 w Wielkopolsce. Są problemy.
1: Więcej o tym już za parę chwil.
3: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft! Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wszystko brzmi lepiej w harmonii.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Berturek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
7: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczone zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.
9: Tu jest RMF Max.
10: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
11: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
12: Hity na maksa.
13: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
14: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie obława w Małopolsce policjanci przeczesują okolice Mszany Dolnej w powiecie limanowskim. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią 19-latki. W policyjnym komunikacie czytamy, że po 22 mężczyzna, partner kobiety, przyjechał do miejsca, w którym przebywała. Doszło do sprzeczki, w trakcie której miał ją zaatakować. W okolicach Mszany od rana działają policjanci, a na drogach rozstawiono blokady.
13: Słuchacie RMF Max.
14: A teraz najnowszy raport z dróg, bo przed momentem dostaliśmy sygnał o problemach na Krajowej 92 w Wielkopolsce. To jest odcinek Poznanie-Pniewy. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Na trasie obowiązuje wahadło. Ukraina jest coraz bliżej wstąpienia do Unii Europejskiej. Ruszyły negocjacje członkowskie. Wniosek o przystąpienie został złożony 28 lutego 2022 roku. Teraz na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji otwarto pierwszy dział negocjacji, który wcześniej blokowały Węgry.
15: Otwarcie tego pierwszego działu de facto uruchamia cały proces negocjacyjny, bo jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. W dodatku dotyczy takich kwestii jak walka z korupcją, reforma administracji, sądownictwo czy prawa mniejszości, czyli to, z czym Ukraina ma spore problemy.
14: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą. I jeszcze zanim o sporcie. Pozytywne wiadomości zza oceanu. Będzie wsparcie militarne dla Polski. Donald Trump potwierdził to w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Do spotkań przywódców doszło podczas uroczystości w Białym Domu.
16: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski. Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy.
14: Mówił wczoraj Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Mistrzowski flesz sportowy. Zaczynamy od starcia Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Tu niespodziewany bezbramkowy remis, bo

0: Hiszpanie byli uznawani raczej za faworytów. Świetny występ, biorąc pod uwagę, że to był nasz debiut na Mistrzostwach Świata. Naprawdę mi się podobało, atmosfera jest szalona. Tak to podsumowali kibice niebieskich rekinów z Cabo Verde, trenera Bubisty. Również remisem, choć w tym przypadku 1-1 zakończyło się spotkanie Belgia-Egipt w Los Angeles. Natomiast w meczu grupy G reprezentacja Iranu zremisowała z Nową Zelandią 2-2. A o 21:00 Francja zmierzy się z Senegalem. Jest trochę cieplej niż ostatnio, w 15 stopni w Suwałkach, to najmniej, ale już na przykład w Warszawie 18, 22 kreski zobaczymy w Krakowie, no i podobnie w Zielonej Górze. Natomiast jeśli chodzi o słońce, ono będzie się pokazywało, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski, ale na przykład północ jeszcze i północny zachód, tam w trochę więcej chmur i mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i w centrum kraju burze.
1: Sponsorem audycji Wstawaj Nie Udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
2: Chodźcie do nas po poranną energię. Tu RMF.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus

0: Oj, poranne ćmy się cieszą tym słońcem, bo lecą do światła 9 minut po godzinie 7. Tak mamy w tym studiu, to jest studio RMF Max, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Za chwilę 300 do wygrania u nas.
1: A teraz sprawdzona informacja, wkraczamy w etap wysypu truskawek. No. Tak mi wczoraj powiedział pan, który mi sprzedawał pyszne truskawki. A eksperci mówią, że 200 gramów truskawek dziennie to jest bezpieczna norma. Wszystko co więcej może nam zaszkodzić.
0: Nie dotyczy Polaków i momentu, w którym truskawki kosztują 10 zł za kilogram i mniej. Za tych ekspertów bardzo państwa przepraszam oczywiście. No, tak myślałem. Eksperci z internetu.

0: Urzel, a nawet orzesz ty, jaki to jest dobry numer. 18 minut po godzinie 7.
1: Wszystko w tym numerze się zgadza, tak samo jak zgadza się w naszych 300, które mamy dla was w naszej zabawie i za chwilę będą do wygrania.
0: Tylko bądźcie naszymi oczami i powiedzcie nam, co tam u was dzisiaj za oknem. 18 minut po godzinie 7.
1: I to, co macie za oknem, wpisujecie w SMS-a i wysyłacie pod numer 3001-3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 będą do wzięcia.
0: I za bardzo się proszę nie wychylać, żeby to zobaczyć. Hello, tak. Uważajcie na siebie, wiadomo. 300 nie są warte tego poświęcenia. Bez wychylania. Co tam macie za oknem? SMS bez żadnych dodatkowych opłat. 3001.
2: Sponsorem audycji Wstawaj, nie udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
8: Dla ciebie 500 zł.
9: Dziękuję w takim razie.
7: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
15: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
14: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
15: To mi się podoba.
14: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
15: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
17: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
18: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
21: I po reklamie.

0: zamknięty oj. Zakład pracy.
1: Ach, to całe szczęście.
0: Może zbrojeniówka, więc Emil jest chroniony. 6:30 na zegarach RMF Max. Proszę Państwa, co macie dzisiaj za oknem? Piękne SMS-y, piękne.
1: Chmury, korki, zielone drzewa, perspektywa weekendu. Różne rzeczy mają ludzie za oknem we wtorek.
0: Siemano, rano Michał, cześć, witaj o parku.
2: Cześć,
0: Michał, jak tam u Ciebie świat?
2: A w porządku.
0: Co?
2: Mijałem właśnie truskawkowe Eldorado.
0: Truskawkowe Eldorado! Słuchaj, dwa razy na truskawkowe Eldorado nie trzeba nas namawiać. Dla Ciebie mamy 300. Kupisz sobie za to truskawek, ile tylko Ci się zmieści, ale najpierw musisz dobrze decydować, czy to, co usłyszysz na naszej antenie, to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: Jak będziesz dobrze odpowiadał i wykażesz się znajomością piłkarzy, to dostaniesz od nas kasę, jak nie, to będziemy Ci po stówie zabierać.
0: Aha, więc teraz w reprezentacji Francji przy piłce prawy obrońca Malogusto przyłożył, przymierzył, uderzył i...
1: Malogusto to, Michał, jest piłkarz, czy może włoskie określenie na ludzi, którzy nie znają się na jedzeniu.
0: Malogusto.
1: Michał, szybko.
0: Buongiorno, Malogusto. Piłkarz czy...
1: Dobrze, piłkarz! Brawo! 300 obronione. Dzisiaj Francja mierzy się z Senegalem, więc teraz przy piłce Senegal,
0: a tu drybluje Kolibali. Kolibali to już jest doświadczony obrońca. Kolejny mecz w barwach narodowych. Zachwyca swoją formą. Kolibali uderzył.
1: Kolibali to piłkarz czy tradycyjny senegalski instrument drewniany.
0: Drewniany. Kolibali.
2: Instrument.
1: Piłkarz. Jest to trzecia szansa. Znowu jesteśmy w Senegalu, bo oni cały czas przy piłce.
0: Zwłaszcza, że rozgrywa Thiebou Diéné. Senegalczycy w ataku, jego aerodynamiczna fryzura powoduje, że ten strzał będzie jeszcze mocniejszy. Thiebou Diéné i gol!
1: Thiebou Diéné to piłkarz czy senegalski ryż z rybą i warzywami.
2: Jakaś podpowiedź, żeby było na więcej truskawek?
0: Piłkarz czy truskawki?
2: Piłkarz.
0: A właśnie nie.
1: Truskawki.
0: Czyli coś do jedzenia, Thiebou Diéné.
1: Stuwa dla Ciebie, Michał.
0: Kurczak z ryżem spowodował, że jesteś biedniejszy, ale truskawki z makaronem, stuwa na pewno wystarczy.

0: jakby ta reprezentacja Niemiec tańczyła. Jezus Maria, David Guetta, Alok jest tych figiel. To jest nowość, nowość prosto z anteny RMF Max. Ale mówię ci, będzie do tego.
1: Ale ja to widzę.
0: Będzie
1: ja
0: tego,
1: to widzę.
0: Jakaś fajna choreografia. Jakby Belgijka to była. A to wiem, kto będzie taką Belgijkę tańczył.
1: Kto?
0: Po wczorajszym meczu Egipt-Belgia Faraończycy. A, więcej zaskoczeń mundialowych pewnie dzisiaj, a kto chce być ze sprawami na bieżąco, ten słucha o poranku RMF Max.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
7: Lepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
13: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
14: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
18: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: I po reklamie.
7: Playlista, co zrobić dzień.
16: Niech się dzieje.
7: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Ale już nie płaczemy, prawda? Nie płaczemy, że nie ma naszych na mundialu, bo 10 minut przed godziną 8 podamy wam taki sekret, co pod nieobecność naszych na mundialu może zdarzyć się w temacie zwycięstwo. I to takie zwycięstwo, które pamięta się naprawdę całe życie.
1: 25 tysięcy złotych. O tyle bogatszy może być ktoś, kto zgadnie nasz szyfr do wygranej, otworzy walizkę i wyciągnie pieniądze.
0: I teraz uwaga, specjalnie dla słuchaczy poranka RMF Max mamy taką super rundę. Super runda.
1: Super, to jest turbo runda, a nie super runda.
0: Dobra, turbo runda.
1: Dzięki.
0: 999. To jest szczęśliwy mnożnik. Nie 1000, ale żeby było jeszcze bardziej szczęśliwie, 999 razy mnożymy każde zgłoszenie, które teraz wysyłacie SMS-em na 7327. Zgłoszenie, by wygrać 25 tysięcy złotych.
1: Łapcie za telefon i pozwólcie, żeby ta siła dziewiątek, trzech dziewiątek, 999 przyniosła wam szczęście. Wpiszcie hasło MAX i wyślijcie teraz pod 7327.
0: 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Do wzięcia. Zgłoś się do zabawy szyfr do wygranej. Wygraj MAX 7327.

0: Idealne tempo na wtorkowy poranek. Tak w sam raz na 3 minuty do 8.
1: To jest takie tempo, że jeszcze nie za dużo pali. A no jak właśnie, się właśnie rezerwa dzisiaj zapali, no to w jakim nastroju będziemy wjeżdżać na stację benzynową? Ustalenia we Fleszu RMF Max. Za 4 minuty bądźcie z cenami na bieżąco. Słuchajcie RMF Max. Reklama.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Demowy dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: To tego się słucha.
6: To jest hitem.
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
0: I po reklamie.

0: najświeższe i sprawdzone informacje w pigułce. Tylko u nas, tylko w RMF Max. Minęła 8:00, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. W Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce wciąż trwa obława. Jak już wiecie z naszych fleszy, poszukiwany to 19-letni Kacper Wójtowicz, który może mieć związek ze śmiercią młodej kobiety. Akcja trwa od wczoraj. Maciek Sołtys.
1: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22:20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów.
2: Słuchacie RMF Max.
0: To już oficjalne. 3,1%. Tyle wyniosła inflacja w maju. GUS potwierdził wstępne wyliczenia. To oznacza spadek, no bo w kwietniu ceny rosły w tempie 3,2% w ujęciu rocznym.
3: Spadek inflacji wynikał głównie z silnego spadku cen warzyw. Ceny warzyw według GUS-u spadły o niemal 8% i to jest najgłębszy spadek od ponad 20 lat w tej kategorii. Dodatkowo do tego dołożyły się spadki w takich kategoriach jak drób, masło, nieco spadły też ceny mąki.
0: Wylicza główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Zanim ruszymy z mistrzowskim fleszem sportowym, mamy kiepską wiadomość dla zmotoryzowanych w Polsce. Od jutra tankując samochód zapłacimy już pełną stawkę akcyzy.
4: Stawki na pylonach będą zauważalnie wyższe. Widać to już w cennikach hurtowych w rafinerii.

0: Orlenu. Benzyna 95 podrożała o 120 zł za metr sześcienny, olej napędowy o 70 zł. To właśnie efekt powrotu akcyzy. Przełoży się to na ceny za litr wyższe o kilkanaście groszy. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to okres przejściowy. W kolejnych dniach powinno być taniej.
1: Bo jak dodaje Igor Skrzypek, do rafinerii ma docierać tańsza ropa. Surowiec zaliczył dużą przecenę po zawarciu wstępnego porozumienia między USA a Iranem. A teraz mistrzowski flesz sportowy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: No, właściwie dopiero początek wielkiej piłkarskiej imprezy, a już mamy sporo zaskoczeń. Hiszpania próbuje się pozbierać po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka.
3: Co tam inno się?
1: To nam pokazuje, że piłka nożna bywa skomplikowana i złożona. Wkładasz w nią dużo wysiłku, ale czasami to nie wystarczy, żeby wygrać, podkreślał trener Hiszpanów Luis de la Fuente. A remisy padł także w starciu Iran-Nowa Zelandia 2-2, Arabia Saudyjska-Urugwaj 1-1, starcie Belgia-Egipt zakończyło się identycznym wynikiem. I zmieniamy na koniec dyscyplinę, bo koszykarze Orlen ze Stalu Zielona Góra pokonali Legię Warszawa 85-73. W wielkim finale Ekstraklasy jest remis 2-2. Kolejne starcie jutro.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: No może jeszcze to nie jest pogoda naszych marzeń, ale jest trochę lepiej niż ostatnio. Zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, bo jest trochę wyżej. 18 stopni zobaczymy dziś w Warszawie, 19 w Trójmieście, podobnie będzie w Łodzi i w Lublinie. Do 22 stopni w Krakowie, w Rzeszowie i w Zielonej Górze to najwięcej. Może się pokazać sporo słońca, szczególnie na południowym wschodzie kraju, natomiast północ i północny zachód jeszcze z opadami.
4: Oj, oj, oj, oj. Czyli z pogodowymi marzeniami czekamy do jutra. Te muzyczne marzenia realizujemy już teraz. 5 po 8 tu

0: Guru Josh Project Infinity w RMF Max. 9 prawie minut po godzinie 8. Nie, wróć, 11 po 8.
1: Spoko, odliczenia ja, mogę być ja. Nie ma problemu. 8, 11.
0: 12 prawie. Tak. Po 8. No.
1: Asia, chciała wam podarować dodatkowe 2 minuty poranka, naszego poranka. O, jakie to miłe. Asia Meus, Irek Jakubek.
0: Z naszej dwójki to zazwyczaj ty się mylisz w zegarze.
1: Tak, ale...
0: Nie podoba mi się.
1: Ale, musicie koniecznie wiedzieć, że Robert Lewandowski poszedł na zakupy. Może w ten sposób odreaguje nieobecność naszych na mundialu.
0: Na
1: nie
0: pewno.
1: Wiadomo, może tak być.
0: Robert Lewandowski kupił sobie luksusowy katamaran.
1: Ulala.
0: Duży, piękny i ze wszystkim na pokładzie, co tylko moglibyście sobie wymarzyć.
1: No to ci, co czekają na Roberta Lewandowskiego tam za oceanem w Chicago Fire,
0: no,
1: to muszą się uzbroić w cierpliwość, bo katamaran co prawda już jest. Ale teraz kapitan się musi nauczyć pływać, nie? Aho! W temacie Tadeusz pływa, czyli Teddy Swims. Tak wam gramy. 13 po 8, jakby co.

0: Niech nam się udzieli nastrój Dawida Podsiadło na błysk. Wasze ulubione hity, te na maksa, lecą w RMF Max.
1: Sprawa ważna. Czy kupiliście sobie już czarny papier toaletowy?
0: Jest taki?
1: Bo to jest nowy hit, podobno nowy trend. Ludzie masowo kupują czarny papier toaletowy. A eksperci ostrzegają, że on może być dla nas niebezpieczny, bo jest barwiony, może nam podrażnić skórę, zaszkodzić. No a poza tym nie bardzo tam widać, jakby coś było nie tak.
0: Bardziej szokuje mnie to, że papier toaletowy może być do dupy. I to jest niedobrze. Znaczy do niczego.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.

0: Więcej na biletyna.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
7: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.
8: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Wasz Dyro lubi Dinoro. Pamiętajcie o tym. Dinoro przed chwilą w RMF Max, Gigi D'Agostino. 8:30 na zegarach RMF Max.
1: A ja mam dobre wiadomości, a wiem, że lubicie dobre wiadomości. Idą do nas upały i tropikalne noce. W końcu tropikalne to znaczy takie, w których temperatura nie powinna spaść poniżej 20 kreski na plusie.
0: Tropikalne to są takie, w których łatwiej się pokłócić. Łatwiej się pokłócić. Ludzie się kłócą, jak jest tropikalna noc.
1: O
0: otwieranie okna, kiedy chcesz już przymknąć oko. Po co otwierasz, jak leci gorące powietrze do domu? Weź to zamknij.

0: hity na maksa o poranku w RMF Max z opcją automatycznego szerokiego uśmiechu. To działa tak, że my wam gramy, a wy się od razu uśmiechacie.
1: No, tak, to był Bobby, co wam poranek robi. Bob Sinclair w RMF Max, 21 minut i godzina 9. Trzeba to wiedzieć przed wakacjami, bo być może pojawią się zamykane na kłódki schowki bagażowe w samolotach.
0: Takie nad fotelami.
1: Tak, chodzi o to, żeby w razie niebezpieczeństwa, jakby co, trzeba się było szybko ewakuować, to masz wychodzić od razu, a nie szukać swojej torby, gdzie jest moja torba.
0: A to super akurat.
1: No ale w Polsce się nie przyjmie. Bo w Polsce na pokładzie każdego samolotu jest przynajmniej jedna osoba, co potrafi otworzyć każdą kłódkę. Poczekaj. Grażyna, nie wychodzimy, próbujemy to otworzyć.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w kopalni złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów, drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus, mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Poznaj 93 i 5 FM.

0: ona jest fajna. Olivia Rodrigo z takim numerem idealnym dla tych, którzy są w drodze na jakieś ważne spotkanie, jakąś taką ważną rozmowę. To się może udać, wszystko będzie dobrze. 9 minut i 9 tu RMF Max.
1: I RMF Max ma dla was coś specjalnego, zwłaszcza dla tych, którzy lubią, jak im się w życiu po prostu opłaca.
0: Macie wszystko policzone, patrzycie na te rachuneczki, myślicie sobie, o, opłaca się na przykład teraz zgłosić się do naszej zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: A opłaca się z bardzo prostego powodu, bo mamy mnożnik super razy 1300. Pomnożymy wasze szanse na finał.
0: Teraz wyślij SMS o treści MAX na 7327, bo teraz wchodząc do gry wysyłasz jedno zgłoszenie, a dostajesz 1300 losów.
1: Powtórzmy to jeszcze raz. Jeden MAX wysłany pod 7327 właśnie teraz daje ci 1300 szans na to, że to właśnie ty zagrasz w finale.
0: I dlatego to jest właśnie najbardziej opłacalna opcja tego dnia.
1: Proste.
0: MAX wyślij teraz na 7327.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Memories. Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami Hortex 450 gramów za 8,99.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Do wykonania płatności.
2: O, adres taki egzotyczny.
3: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
2: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
0: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM.
1: Jest wtorek, 16 czerwca, godzina 9. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Paulina Gołąb, zapraszam. Po wakacjach we wrześniu ruszy budowa Portu Polska, największego lotniska w kraju. Powstanie on w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których zbudowane zostaną terminal i pasy startowe.
2: Rozpoczęcie fundamentowania jest w tym roku, będzie zakończone w przyszłym roku, w pierwszym kwartale.
3: A kiedy samo lotnisko ma być gotowe? Jaki jest plan aktualny dzisiaj?
2: Koniec 32 roku, taki mamy plan uruchomienia lotów z nowego lotniska i przeniesienie wszystkich lotów komercyjnych, pasażerskich z lotniska na warszawskim Okęciu.
1: Z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem rozmawiał Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Minęła 9, a my sprawdzamy dla Was aktualną sytuację na poznańskich drogach. W większym towarzystwie jedziemy Lutycką do Sytkowskiej. Sznur aut ciągnie się od Golęcińskiej. Stoimy na Witosa i dalej na Niestachowskiej do Wawrzyńca, także na Przybyszewskiego. Tradycyjnie o tej godzinie spory ruch na Hetmańskiej, Jana Pawła II, Głogowskiej i Królowej Jadwigi. Nawet ponad 2 miliardy złotych. Takie są wymierne korzyści z funkcjonowania lotniska Ławica w Poznaniu. Specjaliści przygotowali raport, w którym podliczono wszystkie ekonomiczne zyski. Okazuje się, że plusy odczuwalne są nie tylko w samym Poznaniu.
4: Ten raport pokazuje, jaki jest wpływ portu lotniczego, więc uświadamia decydentom różnym, ale także obywatelom i też mieszkańcom, że port lotniczy to nie służy tylko po to, żeby do niego przyjechać, wylecieć i wrócić, ale także, że faktycznie on generuje konkretne pieniądze, daje też miejsca pracy zarówno osobom, które pracują w firmach przy porcie lotniczym, jak i także wokół, bo wiemy, że to jest cały łańcuch, czyli żeby na przykład sprzedawać jakieś ciepłe posiłki na przykład na lotnisku, no to jest jakaś gastronomia na miejscu, to też jest jakaś firma dostarczająca tą żywność.
1: Mówił Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznańskie termy po rozbudowie. Kompleks wzbogacił się o nową strefę saun. Ma być więcej atrakcji, a przede wszystkim więcej miejsca. O szczegółach Przemek Wałczyński.
5: Obiekt zyskał około 800 metrów kwadratowych nowej przestrzeni, a odwiedzający mogą korzystać z dodatkowych saun, łaźni i strefy relaksu. Nowe sauny zorganizowano w przestrzeni dawnego spa, które przestało istnieć. Popyt na sauny jest tak duży, że rozbudowa była konieczna, mówią przedstawiciele term. Nowa część została podzielona na 3 tematyczne strefy, a termy chwalą się, że oferuje teraz jedną z najbardziej rozbudowanych stref saunowych w Polsce. Wśród nowości są m.in. 3 dodatkowe sauny, 2 łaźnie, tężnia solna, pokój immersji i specjalna strefa wypoczynku. Więcej ma być także seansów parowych organizowanych co godzinę.
1: I na koniec tego flesza, plenerowy seans filmowy, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i

0: spektakl dla najmłodszych. Mieszkańcy Wildy mogą skorzystać z kolejnych atrakcji w ramach czwartej edycji festiwalu Lato na Wildzie. Pełen program wydarzeń znajdziecie na stronie miasta.
1: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: Pochmurny poranek w Poznaniu i tak będzie co najmniej do południa. Później według synoptyków powinno się przejaśniać w regionie, a bliżej wieczora możemy spodziewać się na niebie tylko słońca. Na termometrach okolice 12 stopni, w dzień maksymalnie zobaczymy 20 kresek. Wiatr jest słaby, po południu umiarkowany, w porywach może być silny. Jakość powietrza w mieście dobra, a ciśnienie wysokie. Pogoda powinna dziś dobrze wpływać na nasze samopoczucie.

0: ale proszę państwa, dzisiaj się będzie działo na mundialu, słuchajcie, o północy. Norwegia gra z Irakiem.
1: Ale północ to już trochę jutro.
0: No właśnie, to będzie tak, że pierwszy gwizdek będzie dzisiaj, a mecz będzie dopiero jutro. I bądź tu w pełnej dyspozycji. A oprócz tego, uwaga... Dzisiaj Francja gra z Senegalem.
1: Ale dzisiaj, bo o 21:00.
0: Francja-Senegal. Połowa Francji nie wie, komu ma kibicować. Asia, Irek, jesteśmy zawsze z wami. Pa. Do jutra, pa.

0: Fire, fire, od kilku tygodni siedzi mi w głowie i fajnie, że już teraz siedzi w naszej playliście w RMF Max Lubuskiej, bo tak pięknie gra Shimza, a wysłuchajcie programu Byle do obiadu, który właśnie odpalamy w wersji wtorkowej. Piotrek Niwald w RMF Max Lubuskie, z wami do 13.
1: Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
0: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe, i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

kierowcy w Wielkopolsce, jak tam kierowcy Poznania. My wszystko fajnie, dobrze się jedzie. No to szerokości życzymy i cierpliwości. Jak to pisze Poznań Nasze Miasto.pl. Od najbliższego czwartku nastąpi coś takiego, co nazwali kar od samochodu Carmageddon. 18 czerwca rozpocznie się remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Wymieniona zostanie warstwa ścieralna nawierzchni na łącznicach między A2, S11 i Bolesława Krzywoustego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i objazdami. Oby nie Carmageddon. Szerokości i cierpliwości z RMF Max Poznań.

0: Oni potrafią robić te fajne przeboje, bangery, a my potrafimy je grać specjalnie dla was. David Guetta i Bibi Rexha w RMF Max. No a teraz zaglądamy sobie do kalendarza. Dzisiaj dzień rodzinnych przekazów pieniężnych. Naprawdę jest coś takiego, możecie sobie sami sprawdzić. No i teraz tak, idą wakacje, będą kolonie, będą wyjazdy, no to trzeba kasę od rodziców wyciągnąć. To informacja dla młodych. Ale z drugiej strony informacja dla rodziców, no trzeba tę kasę zarobić. Ale z drugiej strony nie trzeba wcale dużo się narobić, żeby tę kasę narobić. Na przykład na kolonie, tylko trzeba wskoczyć do naszej zabawy z szyfrem do wygranej. No i najlepiej teraz, bo jak wpiszecie max na 7327 i wyślecie na 7327 za 3,69, no to jest szansa dzisiaj na 25 tysięcy. Naprawdę, zapraszamy do finału. Dzisiaj 25 tysięcy czeka, a za 2 godziny podpowiem wam, jaka będzie pierwsza cyfra szyfru. No to come on do finału. Max na 7327. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczyłydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
13: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
1: Pochmurny poranek w Poznaniu i tak będzie co najmniej do południa. Później według synoptyków powinno się przejaśniać w regionie, a bliżej wieczora możemy spodziewać się na niebie tylko słońca. Na termometrach okolice 12 stopni, w dzień maksymalnie zobaczymy 20 kresek. Wiatr jest słaby, po południu umiarkowany, w porywach może być silny. Jakość powietrza w mieście dobra, a ciśnienie wysokie. Pogoda powinna dziś dobrze wpływać na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
2: Słuchamy na radio. RMF Max.
3: RMF Max Poznań.

Sobór, piękny gra w Poznaniu. Tu RMF Max, tu byle do obiadu. No a teraz małe pytanie dla mieszkańców Poznania. Czy Poznań jest taką wioską fantastyczną? No jest, a na pewno będzie od najbliższego weekendu, bo to nieodłączna część festiwalu fantastyki Pyrkon. W tym roku organizatorzy przygotowali 25 wiosek tematycznych, fantastycznych, inspirowanych grami, książkami, fantastykami naukowymi i wieloma innymi uniwersami. Będzie można po prostu przenieść się do innego świata. Macie ochotę na kardet na Pyrkon? Mam jeszcze jeden, a może dwa. Szczegóły po 10. A tak w ogóle za kogo się przybieracie albo za co, jeśli chodzi o Pyrkon tegoroczny? No zastanówcie się, to już najbliższy weekend w Poznaniu.

0: rana. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller?

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
3: I po reklamie.
4: Na zegarach 10:00 to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
5: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10. Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
4: Tyle Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max Poznań.
4: 8 osób zatrzymanych, a 12 usłyszało zarzuty. Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Grupa wystawiała fikcyjne faktury na materiały budowlane i usługi marketingowe, powodując straty dla Skarbu Państwa przekraczające 10 milionów złotych. Zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu. Grozi im do 25 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Minęła 10:00, a teraz o kosmicznej i fantastycznej przygodzie. Taki ma być tegoroczny Pyrkon. W ten weekend rusza największy festiwal fantastyki w Polsce. Na uczestników wydarzenia czeka 2400 punktów programu, w tym ponad 60 koncertów.
6: Ja osobiście pójdę na dwa punkty programu na 100%. Pierwszy punkt programu to jest piątkowe spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Eileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. Drugi punkt programu mój ulubiony to jest sobotnia maskarada. To jest kwintesencja tym, czym jest Pyrkon, czyli pokaz kreatywności, radości i pasji. Ograniczenia liczby sprzedawanych biletów dotyczą ograniczeń wynikających z infrastruktury targowej, aczkolwiek w zeszłym roku nie zbliżyliśmy się do tej granicy.
4: Mówił Piotr Derkacz z klubu fantastyki Druga Era. Jest największą atrakcją, choć ma ponad 100 lat. Na trasę Maltanki w ten weekend wyjedzie parowóz Borsig. To pierwsza okazja, aby zobaczyć ten pociąg po gruntownym remoncie. Sygnał do odjazdu już teraz daje nasz reporter.
7: Na tory Maltanki wraca parowóz Borsig BN2T z 1925 roku. To najstarszy czynny parowóz w Polsce i prawdziwa legenda Maltanki, ale także gratka dla miłośników wąskotorówki. Przez ostatnie dwa sezony parowóz był wyłączony z ruchu z powodu obowiązkowego remontu i przeglądu kotła, ale ponieważ maszyna jest unikatowa, część elementów trzeba było wykonać na specjalne zamówienie. Parowóz przeszedł już wszystkie próby i odbiory techniczne, dlatego w ten weekend ponownie będzie mógł wozić pasażerów. Z tej okazji przewoźnik zaprasza na wyjątkowe dni pary. W sobotę i niedzielę kursy odbywać się będą co 30 minut od 10 do 18.
4: To był Przemek Wałczyński i to wszystko we Flashu RMF Max. To był poznański Flash w pigułce. Sporo chmur na niebie w Poznaniu, ale według synoptyków po południu na niebie powinno się przejaśniać. Na termometrach dziś całkiem nieźle, maksymalnie zobaczymy 20 stopni. Wiatr jeszcze słaby, po południu umiarkowany do silnego, a jakość powietrza w mieście jest dobra. Ciśnienie wynosi niewiele powyżej normy. Parasole możecie zostawić dziś w domach. Wieczorem termometry pokażą 17 stopni, a w nocy 8. Jutro zdecydowanie przyjemniej, na niebie więcej słońca, a na termometrach do 22 stopni.
0: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
8: Dzień dobry, po 10:00, tu RMF Max, tu Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. W tej godzinie będę też to udowadniał. Anetka, Alinka, Justynka i Benon. Wszystkiego

16 dzień czerwca, także najlepszości dla urodzonych 16 czerwca. Dzisiaj, tak jak wspominałem w poprzedniej godzinie, Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. Co mamy powiedzieć?

Wiktor Waligura w RMF Max, to program Byle do obiadu. Czy widzieliście kiedyś swoją furę w pracy, która dobrze się i fajnie bujała, jak na tych amerykańskich filmach, albo wasze biuro falowało w rytm dobrych nutek? No to uwaga, mamy na to pomysł i kolejną muzyczną perełkę. Nie będziemy tutaj się rozwodzić, jakie mamy wspomnienia przy tym nagraniu. Po prostu wam ją zagramy, a wy wszyscy w waszej robocie odłóżcie na chwilę właśnie ją. Tak, no, praca niech poczeka. Posłuchajcie sobie, Busta Rhymes w tym roku będzie w Polsce, ale o tym jeszcze wam opowiemy. Teraz jest u nas w RMF Max. Mariah Carey. I know what

0: jak ma się takie głosy, to chyba trzeba je ubezpieczyć, prawda? A macie kasy na ubezpieczenie? Albo ubezpieczycie tego męża, który się zgubił. Where is my husband w RMF Max? Wracamy do naszej zabawy, gdzie można kasę wygrywać na wszystko. Na ubezpieczenie męża, siostry, swoje, na wycieczki, na spłatę długów, kredytu i cokolwiek chcecie. A to wystarczy słowo Max wysłać na 7327. Jeden SMS i tylko 3,69. Ale najważniejsze w tym momencie jest to, że jak zrobicie to od teraz przez 10 minut, to każdego SMS-a i zgłoszenie do naszej zabawy, szyfr do wygranej, pomnożymy razy 800. Naprawdę, dobrze słyszeliście. 800 razy pomnożymy wasze zgłoszenie do naszego finału. Czyli jak wyślecie jednego SMS-a, tak byście zrobili to 800 razy. Tak samo na www.rmfmax.pl. Max na 7327 wyślijcie. Max na 7327 lub zgłoście się na rmfmax.pl. No i to najważniejsze. 25 tysięcy dzisiaj do wygrania. Zgadza się, dobrze słyszeliście. Runda bonusowa 10 minut i każde wasze zgłoszenie przez 10 minut razy 800 szans.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
12: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
13: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastons takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland! Kaufland jest!
21: I po reklamie.
2: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
21: W RMF Max hit za hitem.
2: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

i hip-hopy, hip-hopy i rapy i w ogóle będzie fajniej. Będzie bujane. Gibbs, Kukon i Jonathan bujał w Poznaniu na 93.5, a teraz obujanie takie imprezowe, no to poprosimy tych, którzy mają ochotę wybrać się na przykład w piątek 3 lipca do Wronek. Beats Fest Festival pojawia się we Wronkach. Na scenie pojawi się bardzo różnorodna ekipa, bo Malik Montana, Paluch, Teja, Slam Zatak, ale będą także modelki, Wesołe Miasteczko, Festiwal Food Trucków, Strefa Beauty, Studio Tatuażu, ani Wald w RMF Max Poznań ma zaproszenie do Wronek na Beat Fest Festival na 3 lipca. Macie ochotę na takie? No to proszę bardzo udowodnić, że macie ochotę. Beat Fest Festival we Wronkach 3 lipca, a ja czekam na maile piotr.niwald@rmfmax.pl.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: kwizach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
14: Sporo chmur na niebie w Poznaniu, ale według synoptyków po południu na niebie powinno się przejaśniać. Na termometrach dziś całkiem nieźle, maksymalnie zobaczymy 20 stopni. Wiatr jeszcze słaby, po południu umiarkowany do silnego, a jakość powietrza w mieście jest dobra. Ciśnienie wynosi niewiele powyżej normy. Parasole możecie zostawić dziś w domach. Wieczorem termometry pokażą 17 stopni, a w nocy 8. Jutro zdecydowanie przyjemniej, na niebie więcej słońca, a na termometrach do 22 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
15: RMF Max.
16: RMF Max Poznań.

Kosmiczny weekend w Poznaniu szykuje się, no bo Pyrkon ląduje, tak, Festiwal Fantastyki, najbliższy weekend, cały weekend w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich, zresztą całe miasto żyje tym Pyrkonem, ale bardzo ważna informacja, ja czekam na maile piotr.niwald@rmfmax.pl z motywacją, dlaczego to właśnie wam mam wysłać zaproszenie na Pyrkon. Ale uwaga, są także nowe zasady na Pyrkonie, na Pyrkon nie wniesiecie replik broni, na Pyrkon nie wniesiemy w tym roku replik broni i mundurów, na bramkach będą specjaliści wyłapujący, łamiących nowy regulamin. W piątek na poznańskich targach właśnie to wszystko się rozpocznie, ale spluwy ani munduru na Pyrkon nie zabierajcie. Koncerty koncertami, a pracować trzeba, prawda? No to dla lepszej pracy, żeby robota sama się robiła. Przy RMF Max. Dawid Podsiadło. Słyszymy się po 11. Jest.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
6: Wolę życie w biegu i w obiegu.
7: Pieniądz musi krążyć.
8: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
9: Daj się zaskoczyć w Społem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem. Tu kupuję.
10: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się od

0: zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem.
5: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam, jest 11. Państwa Unii Europejskiej pracują nad wspólnymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Jak mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister Barbara Nowacka, efekty tych rozmów możemy poznać już w przyszłym roku.
1: Wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu siedmiolatki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji, to w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy.
0: Dodała Barbara Nowacka.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 11, a my wracamy do korzyści ekonomicznych poznańskiego lotniska. Eksperci sporządzili raport, który szczegółowo analizuje wpływ finansowy działalności portu lotniczego. Wyniki wskazują, że pozytywne efekty są odczuwalne nie tylko w Poznaniu, ale również w szerszym regionie.
3: Port lotniczy to nie tylko taki barometr gospodarki, czy nie pokazuje tylko nastroje, że jak się gospodarka ma gorzej czy lepiej, chociażby podczas pandemii, gdzie wiadomo, że połączeń lotniczych było mniej, ale też pokazuje, że może być takim katalizatorem, takim motorem rozwoju, bo często firmy, które decydują się na lokalizację w danym regionie, na przykład w Poznaniu, swojej firmy, swojego oddziału, pytają się, czy faktycznie jakie jest połączenie. Tak samo w przypadku targów, też organizatorzy, jedno z pierwszych pytań to jest pytanie, ile macie połączeń, jaką macie wielką bazę noclegową.
0: Mówił Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjaliści przewidują dalszy wzrost efektu lotniska na Poznań i okolice. W najbliższych latach znacząco ma wzrosnąć liczba odprawianych pasażerów. Setki darmowych wydarzeń nie tylko w centrum Poznania. Przez całe wakacje w naszym mieście będzie się działo. Już w ten weekend startuje akcja Lato z Estradą.
4: Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerię. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy, ale też zachęcić najmłodszych. Przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni.
0: Mówiła dyrektorka Estrady Poznańskiej Małgorzata Kępa. To już jutro w Złotej Kaplicy Katedry Poznańskiej będzie można zobaczyć szczątki pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego oraz Rychezy. To wyjątkowe wydarzenie uświetni m.in. konferencja naukowa. Królewskie szczątki będą dostępne dla zwiedzających do godziny 17.30. Później zostaną przeniesione do nawy głównej przed ołtarzem, gdzie odbędzie się uroczysta msza i koncert. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Pochmurny wtorek w Poznaniu, ale według synoptyków sytuacja na niebie jeszcze dziś może się zmienić na bardziej przyjemną. Po południu powinno się przejaśniać w regionie, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Wiatr wzmocni swoją siłę, po południu ma być umiarkowany, a w porywach silny. Jakość powietrza pozostaje dobra, a ciśnienie wynosi niewiele ponad normę. Padać dziś nie powinno. Jutro będzie przyjemniej. Meteorolodzy od rana przewidują sporo przejaśnień, a na termometrach do 22 stopni.
5: Najfajniejsze i najciekawsze historie, ale muzyka to także podstawa tego, żeby po 11 dobrze bawić was i my bujać pracę. W końcu to byle do obiadu, słuchacie RMF Max po 11.

0: Pracy przy RMF Max to był Alogikalit. Jeden z Brazylii, drugi z Ameryki. To gdzie lecimy? Słuchajcie, gdzie lecimy, to tylko i wyłącznie zależy od was. Jak wygracie 25 tysięcy, no to można polecieć tu i tam. Szczególnie, że wakacje nam się szykują, a pomysłów na wyloty mamy naprawdę bardzo dużo i na stracenie tych pieniędzy. Obiecałem, że pojawi się z pierwszą cyfrą szyfru. No to jestem. Szyfr do wygranej w RMF Max. Mamy 9 na początku. A reszta należy do was w naszym finale. Ale do finału trzeba się dostać po te 25 tysięcy. Drogi są dwie. Max wysyłasz na 7327. To takie hasło Max na 7327, jeden SMS 369. Albo klikajcie na rmfmax.pl. Na naszej stronie są specjalne bonusy i oczywiście także można spróbować dostać się do finału szyfru do wygranej. Pierwsza cyfra szyfru na dzisiaj, na wtorek, to 9. Zapiszcie sobie, jak zadzwoni RMF Max, to już pierwszą cyfrę macie. No to życzę powodzenia. RMF Max. Reklama.
1: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
6: masz! Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości

0: supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
2: I po reklamie.

Wracamy do kosmicznego Galaxy, do kosmicznego Pyrkonu. Angeliko, jak ty mnie uwiodłaś tym swoim mailem. Angelika nie napisała, ile ma lat, ale napisała, że w tamtym roku próbowała pozbierać pieniążki na Pyrkon i się nie udało. A marzy od jakiegoś czasu już, nawet już ma strój z tamtego roku, który czeka na tegoroczny Pyrkon. Angeliko, wysyłam ci zaproszenie, a bardziej karnet na cały Pyrkon. No a was także motywuję, żebyście do mnie pisali maile, bo jeszcze jedno zaproszenie, jeszcze jeden karnet na ten weekend, na cały weekend z Pyrkonem w Poznaniu mam i go rozdam. Piotr.niwald@rmfmax.pl. A do Angeliki to i tak spróbuję się dodzwonić, jak Angelika numer napisze. No, pozdrawiamy serdecznie i pięknej zabawy na Pyrkonie w tym roku życzę.

0: dawna, to wiem.
1: RMF Max.
2: RMF Max Poznań.
3: Let's go. Sounds good.

0: reklama. Marian? Mm? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Poznań 93,5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
1: Pochmurny wtorek w Poznaniu, ale według synoptyków sytuacja na niebie jeszcze dziś może się zmienić na bardziej przyjemną. Po południu powinno się przejaśniać w regionie, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Wiatr wzmocni swoją siłę, po południu ma być umiarkowany, a w porywach silny. Jakość powietrza pozostaje dobra, a ciśnienie wynosi niewiele ponad normę. Padać dziś nie powinno. Jutro będzie przyjemniej. Meteorolodzy od rana przewidują sporo przejaśnień, a na termometrach do 22 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
2: RMF Max.
0: RMF Max Poznań.

wakacjach, wybieramy się na mundial. Pamiętajcie, że mistrzowskie flesze sportowe, także o mundialu tutaj opowiadamy w RMF Max oczywiście, ale o tej historii muszę wam opowiedzieć. Wczoraj był bardzo sensacyjny wynik, a tych sensacyjnych wyników bezbramkowych i remisowych jest ostatnio na tych mistrzostwach bardzo dużo i bardzo fajnie. Republika Zielonego Przylądka, Cape Verde z Hiszpanią 0-0, ale tak naprawdę bohaterem tego wszystkiego jest 40-letni bramkarz z tego kraju, czyli oczywiście z Cape Verde, z Republiki Zielonego Przylądka, właściwie Josimar Jose Evora Diaz. Generalnie obronił tyle strzałów, że już ciężko policzyć. Ale w jedną dobę z 50 tysięcy na Instagramie zrobiło mu się 5 milionów. Ja przed momentem sprawdzałem, poczekajcie, odśwież? No to teraz niejaki Wozinha ma na Instagramie, dokładnie Wozinha1, ma prawie 6 milionów już. 5,6 miliona. Myślę, że do końca mundialu to będzie zdycha. Życzymy kolejnych obronionych strzałów. A my bronimy dalej wtorek. Roxy i White 2115 w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt

0: usługu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
1: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
6: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.
3: Najlepiej zmiksowana playlista.
13: Say no more.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
14: I już 12. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam.

0: Leśkowiaka ciastem. Zrobił to jeden z mieszkańców, którego po incydencie wyprowadzono z sali sesyjnej. To będzie kosmiczna i fantastyczna przygoda, zapowiadają organizatorzy Pyrkonu, a ten rozpocznie się już w weekend. W tym roku w programie nie zabraknie nowości.
1: Mamy dodatkową scenę powietrza, która powstała we współpracy z Wieczorem Artystów Poznańskich. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jest to nowość dla naszych uczestników, która wzbudziła też wiele pytań. To jest dla ułatwienia i dla pewności, że jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma. Generalnie cel był taki, żeby stanie w kolejce nie było bez sensu, nie? Że jak ktoś stoi w kolejce po zdjęciu, to na pewno to zdjęcie dostanie.
0: Mówił Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era. A jeśli chcecie się wybrać, to słuchajcie RMF Max. Będziecie mogli zdobyć wejściówki. Także w weekend startuje w Poznaniu akcja Lato z Estradą. Przygotowano setki wydarzeń nie tylko w centrum miasta.
2: To jednak nie jest festiwal, gdzie kupuje się bilety na konkretną gwiazdę czy gwiazdy, ale to jest takie wydarzenie, które można nazwać ciut promenadowym. Czyli nie zapraszamy z wielką reklamą wszystkich, którzy mogą tego dnia przyjść. Oczywiście ci, którzy znajdą coś dla ciebie jak najbardziej i będzie to można znaleźć u nas na stronie, ale tych, którzy przyjeżdżają, przechodząc, bo chcemy też towarzyszyć tak nienachalnie tym, którzy zwiedzają miasto, tym, którzy chcą sobie usiąść.
0: Mówiła dyrektorka Estrady Poznańskiej Małgorzata Kępa. Początek już w najbliższą sobotę, a cały program na lato znajdziecie na stronie Estrady Poznańskiej. I na koniec tego flesza jeszcze o rowerowej rywalizacji. Mieszkanki i mieszkańcy Poznania w każdej chwili mogą do niej dołączyć i sprawić, by nasze miasto zdobyło tytuł rowerowej stolicy Polski. Aktualnie wykręciliśmy ponad 300 tysięcy kilometrów, a udział w akcji bierze 2000 osób. Akcja potrwa do końca czerwca. I to wszystko we fleszu RMF Max. To był poznański flesz w pigułce. Do wieczora synoptycy prognozują w Poznaniu zachmurzenie zmienne, duże, umiarkowane i małe, a na termometrach maksymalnie 20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach silniejszy, a jakość powietrza w mieście dobra. Do kalendarzowego lata pozostało 6 dni, a na bardziej wakacyjną aurę za oknem możemy liczyć od czwartku. Jednak już jutro będzie przyjemniej. Od rana będziemy mogli liczyć na sporą ilość słońca, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie.
3: We wtorek po południu jesteśmy po 12:00. Turemy w Maxi, wasze ulubione bele do obiadu, żeby się lepiej pracował. Anetka, Alinka, Justynka, Benon, najlepszości z okazji imienin. Jak one trzy się zeszły i zrobiły imprezę. Ula la.

0: Połowie wam będzie płynięte na wakacyjnych imprezach. David Guetta i Alok. No ale żeby móc sobie pozwolić na urlop w jakimś wypasionym kurorcie, no to już wiesz, ziomość, co chcę powiedzieć, prawda? Na przykład do Egiptu. No, lajtowo ponurkować. Albo gdzieś na zachód, albo na południe wybrać się. Kasę wygrać w RMF Max najpierw musisz. Naprawdę. Ty i ty i ty. 25 tysięcy. Dzisiaj? I to jest temat fajny na teraz, bo mocno w tym tygodniu podkręcamy wasze zgłoszenia. Jeden SMS, jedno zgłoszenie na www, razy 1270 szans dostania się do finału. Dobrze słyszeliście. Każdego SMS-a wysłanego na 7327 o treści max za 3,69 mnożę od tej pory razy 1270 razy. Naprawdę, zgłoszenie na www też. Max na 7327 wyślijcie, zgłoście się do zabawy. Max na 7327. Przez 10 minut razy 1270 szans. No i przypominam dzisiaj 25 tysięcy. Kumasz czacze?
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny, nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Wiemy, co jest ekstra.
15: Do tego się słucha.
16: Co jest hitem.
17: To ma potencjał.

0: Zapraszamy 3 lipca do Olszynek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
0: Gramy.
3: Nie oceniamy.
0: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

Wiktor Waligura, a może by się wybrać na stadion Legii? No wiem, będzie fajny festiwal, Osi Festival, a dokładnie Osi All Star Festival. Malik Montana, Jan Gigi, BDS, Sobel, White, 2115, Jabson, Bambi, no duża ilość artystów powtarza się na festiwale w tym roku, ale wyjątkowo tutaj będzie wyjątkowo. Dobrze zabrzmiało. 27 i 28 czerwca na stadionie Legii właśnie taki festiwal. My też mamy bilety, bądźcie czujni przy RMF Max. Zapraszamy mocno, my też tam będziemy na tym festiwalu w Warszawie.

0: Sun. Reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
1: Do wieczora synoptycy prognozują w Poznaniu zachmurzenie zmienne, duże, umiarkowane i małe, a na termometrach maksymalnie 20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach silniejszy, a jakość powietrza w mieście dobra. Do kalendarzowego lata pozostało 6 dni, a na bardziej wakacyjną aurę za oknem możemy liczyć od czwartku. Jednak już jutro będzie przyjemniej. Od rana będziemy mogli liczyć na sporą ilość słońca, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
2: RMF Max. RMF Max Poznań.

Daddy Yankee, a moja skrzynka meglowa jest zapchana i to bardzo dobrze, bo Pyrkon w mieście już w najbliższy weekend. Gwiazdy i program festiwalu, strefy tematyczne, dostępność priorytetem. O tym pisze poznań.pl. Pisze także o gwiazdach, które się pojawiają. Pisze o tych 2400 punktach programu, w tym 60 koncertach. Ho, ho, ho! Rzeczywiście piątek, sobota i niedziela należy do Pyrkonowców, powiedziałbym. A jeszcze jedno zaproszenie i cały karnet na cały weekend czeka na was, przypominam, i motywuję was do pisania do mnie wiadomości. Sobie będę przeglądał dzisiaj, jutro do kogoś zadzwonię. Piotr.Niewald@rmfmax.pl. Jestem jutro dla was w Poznaniu, tu w RMF Max po 9:00. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: rana.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
4: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję!
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
8: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.
14: Let's go.
15: Don't kill my vibe.
14: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
16: Studio RMF Max Poznań na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Radosław Piesiewicz, prezes PKOL-u, przegłosowany. W ciągu 30 dni będzie musiał zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
17: No, prezes jest nieugięty, dobrowolnie ustąpić nie zamierza i raczej nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie zwoła kolejne walne zgromadzenie. W kwietniu kończy się jednak kadencja prezesa Piesiewicza i nie może on przejść obojętnie wobec opozycji, która wtedy zapewne zagłosuje za innym kandydatem. Lista zarzutów opozycji do prezesa Piesiewicza jest długa. czołga na jej czele, podpisanie umowy z firmą Zonda Krypto i opóźnienie w wypłatach nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich.
16: W końcu wczoraj wszyscy dostali zaległe pieniądze za niewypłacone tokeny, dodaje Cezary Dziwiszek.
14: Słuchacie RMF Max Poznań.
16: We Fleszu RMF Max wracamy do przerwanej sesji Rady Miasta w Poznaniu. W urzędzie przy Placu Kolegiackim musiała interweniować policja.
0: Podczas sesji Rady Miasta doszło do zakłócenia obrad oraz obrzucenia, prawdopodobnie tortem, w twarz prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka,

0: wszystkich hotelach, restauracjach oraz innego rodzaju firmach.
1: Mówił prezes Ławicy Grzegorz Bykowski. Specjaliści przewidują dalszy wzrost efektu lotniska na Poznań i okolice. W najbliższych latach znacząco ma wzrosnąć liczba odprawianych pasażerów. We fleszu RMF Max teraz coś dla miłośników mundialu. Poznański arbiter Adam Kupsik zadebiutuje na obecnych Mistrzostwach Świata. Jego umiejętności będzie można podziwiać podczas spotkania Argentyna-Algeria, które odbędzie się już jutro. Start spotkania o 3:00 w nocy czasu polskiego. I na koniec tego flesza jeszcze szybkie info dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą pracę między innymi na ulicach Szpitalnej, Fabrycznej, Dolna Wilda 28 czerwca 1956, Warszawskiej, Szwedzkiej, Dolskiej oraz Kostrzyńskiej. Uważajcie w tych miejscach. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Zachmurzenie umiarkowane i duże w regionie, ale według synoptyków powoli te chmury powinny się przesuwać z poznańskiego nieba i będziemy jeszcze dziś mogli cieszyć się przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni, wiatr jest umiarkowany, miejscami może być silny, a jakość powietrza w mieście dobra. Noc zapowiada się pogodna, na termometrach zobaczymy okolice 9 kreski, a jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać z nami do wieczora.
2: Minęła pierwsza? No to zbijam piątkę i zapraszam. Siemacie w RMF Max, z wami Fioas. Mamy wtorek, mamy popołudnie. Największe tempo pewnie już za wami, ale pogoda dzisiaj nie pomaga. Niebo wygląda, jakby ktoś je wyprał w szarym proszku i zapomniał dodać płynu do optymizmu. Ale najbardziej ponury wtorek kiedyś się kończy, a do fajrantu doprowadzę was ja. Najświeższe hity i kasa do wygrania. To dzisiaj mam dla was. Wypychamy maksymalnie popołudnie hitami. Justin Bieber i Nicki Minaj na dzień dobry. Do tego Dua Lipa czy Another i 54 Ultra. To już za moment. Bądźcie z RMF Max.

0: trzeba przyznać, że to wyjątkowy komplement. Lubię cię jak lato. Modelki i włodarski w RMF Max. Tylko gdzie to lato się podziało? No, cytując klasyka.
1: Spokojnie, zaraz się rozkręci.
0: Oby trzymamy za słowo. Jeśli ruszacie na dłuższy urlop, słuchajcie, jest jeden genialny trik, który może sprawić, że gdy wrócicie do domu, w ogóle nie będzie brzydkich zapachów. Co to takiego? Zaraz wam zdradzę. Bądźcie z RMF Max, bo do tego wpada Katy Perry.
2: Max. Reklama.
3: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
4: Jakie?
3: Bez próbowania nic nie wypala.
4: Serio?
3: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
5: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurczełydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
22: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
24: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
25: I po reklamie.

Kawałek sprawił, że usłyszał o nim cały świat. To Sombr w RMF Max. Dlatego warto do niego wracać. A gdy wrócicie z dłuższego urlopu, co zrobić, żeby toaleta brzydko nie pachniała? Słuchajcie, właśnie czytam, że jest jeden genialny trik. Bardzo prosty. Wystarczą fusy po kawie. Przydatne są nie tylko w ogrodzie, w toalecie również. Wsypując fusy po kawie do toalety przed wyjazdem, po powrocie cieszycie się zapachem, no może nie espresso, ale przynajmniej nie ma tego kiepskiego. Warto sprawdzić, ale też trzeba pamiętać, by pierwszym wejść do łazienki po powrocie i to spłukać, bo jeśli ktoś nieuświadomiony zajrzy tam przed wami, kolor może być mylący. Róbcie głośniej, to Bledko w RMF Max.

0: brakuje mi cierpliwości, jak u Kajzy i Boba Sinclaira. I can't wait. No bo gdzie to słońce? Wypatrujemy go na horyzoncie. Zaraz więcej o tym w prognozie pogody. Cierpliwość przydaje się za to, gdy człowiek chce zobaczyć kwitnące dziwidło olbrzymie. Okazuje się, że po raz pierwszy zakwitnie niebawem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ładnie wygląda, brzydko pachnie. Tak to to. Max. Niebawem zakwitnie we Wrocławiu. My sprawdzamy pogodę, a po niej wpada Rihanna.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu.
6: Najlepszy program do słuchania w pracy.
2: W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą,
8: przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
17: Zachmurzenie umiarkowane i duże w regionie, ale według synoptyków powoli te chmury powinny się przesuwać z poznańskiego nieba i będziemy jeszcze dziś mogli cieszyć się przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni, wiatr jest umiarkowany, miejscami może być silny, a jakość powietrza w mieście dobra. Noc zapowiada się pogodna, na termometrach zobaczymy okolice 9 kreski, a jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać z nami do wieczora.
16: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.

0: Amo. Fireball.
1: Przy tym kawałku znikają smutki, to Pitbull w RMF Max, jego Fireball. Trwa mundial, a na razie największa niespodzianka to remis Wysp Zielonego Przylądka z Hiszpanami. Bohaterem był bramkarz tych pierwszych. Wyobraźcie sobie, że przed meczem miał zaledwie 50 tysięcy fanów, a po meczu już 3 miliony. To znaczy wykorzystać swoją chwilę. Wy też wykorzystajcie dobrze dzisiaj moment przerwy w pracy, bo do wzięcia jest 25 tysięcy złotych w naszej zabawie szyfr do wygranej. Taka kasa czeka tutaj, w moim studio, w walizeczce, którą ty możesz otworzyć i to tego popołudnia. To może być boost finansowy. 7327, hasło Max. Wystarczy wysłać właśnie na ten numer. Najlepiej teraz wykorzystaj swoje 5 minut za 3,69, bo tylko jeden SMS może dzielić cię od dużych pieniędzy. 7327. Ślijcie hasło Max, a ja gram dla was wyjątkową nowość. To Shimza w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Ależ ten numer ma vibe, róbcie głośniej.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
2: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
3: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
4: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
5: Daj się zaskoczyć wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
6: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za Kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj Kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
2: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
3: I po reklamie.
4: Studio RMF Max Poznań na zegarach 14. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Są powody do radości. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Decyzja zapadła na niespełna tydzień przed startem eliminacji. Nazwisko Polki znalazło się obok sześciu innych, samych Brytyjek. Oprócz Maji na angielskiej trawie z polskich reprezentantek zobaczymy także Igę Świątek, Magdalenę Fręch, Magdę Linet, Lindę Klimawicową oraz Katarzynę Kawę. Wśród panów wystąpią Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Kwalifikacje ruszą 22 czerwca, turniej główny 7 dni później. Maja obecnie notowana jest wśród 25 najlepszych tenisistek świata.
2: To jest RMF Max Poznań.
4: Nowa strefa saun w poznańskich termach to część niedawno zakończonej rozbudowy kompleksu. Dzięki temu goście mogą cieszyć się większą ilością atrakcji oraz przestrzenią do relaksu.
5: Obiekt zyskał około 800 metrów kwadratowych nowej przestrzeni, a odwiedzający mogą korzystać z dodatkowych saun, łaźni i strefy relaksu. Nowe sauny zorganizowano w przestrzeni dawnego spa, które przestało istnieć. Popyt na sauny jest tak duży, że rozbudowa była konieczna, mówią przedstawiciele term. Nowa część została podzielona na 3 tematyczne strefy, a termy chwalą się, że oferuje teraz jedną z najbardziej rozbudowanych stref saunowych w Polsce. Wśród nowości są m.in. 3 dodatkowe sauny, 2 łaźnie, tężnia solna, pokój immersji i specjalna strefa wypoczynku. Więcej ma być także seansów parowych.

0: na przykład szycie, czy robienie makijażu, czy peruk, czy nawet takiej właśnie zbroi z pianki, która jest wykorzystywana nawet w przemyśle filmowym.
1: Mówiła cosplayerka, organizatorka strefy cosplay na Perkonie Aleksandra Szapitora. I na koniec tego flesza jeszcze info dla wybierających się w niedzielę na koncert Za Miłość w ramach Festiwalu Malta w Poznaniu. W związku z wydarzeniem wzmocniona zostanie komunikacja miejska w Poznaniu. Tramwaje nocnych linii 201 i 202 kursować będą co 20 minut, a na wspólnym odcinku co około 10 minut w godzinach od 23 do 1.30. Dodatkowo uruchomiona zostanie linia 208 z kursami co 15 minut w tym samym czasie. Autobusy pojadą też bardziej pojemnym taborem. Według synoptyków do wieczora możemy spodziewać się w Poznaniu przejaśnień. Na termometrach 20 stopni to maks, jaki będziemy widzieli. Ciśnienie jest w normie, a wiatr umiarkowany, w porywach może być silny. Jeśli planujecie wyjść na spacer, to lepiej mieć ze sobą cieplejszą bluzę. Może się przydać. Wieczorem na termometrach okolice 16 kreski, a w nocy słupki rtęci spadną do 8 stopni. Noc zapowiada się pogodna. Jutro na niebie od rana możemy liczyć na sporo słońca.
2: Po drugiej, też dobrze być z RMF Max. Bo mam dla was takie zestawienie hitów, które nie pozwoli na nudę. Mielki na dzień dobry, do tego Lady Gaga, męskie granie orkiestra, Ed Sheeran czy Ellie Goulding. Ależ zestawienie, tu Fioła, witajcie i wszystko gra w RMF Max. Polecam ten numer chwilę ponucić pod nosem. Zobaczycie, od razu wszystkie mięśnie i napięcia w nich puszczają. Milky, just the way you are.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: To będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: prawdziwy magik na mikrofonie, czyli Eminem w RMF Max. A to ciekawostka, która strasznie mnie rozbawiła. Wyobraźcie sobie, że Szkoci, którzy po 28 latach wrócili na mundial, niestety, ale wyczerpali wszelkie zapasy piwa na pokładzie samolotu, którym lecieli na mecz swojej reprezentacji. Mowa oczywiście o szkockich kibicach. A że Szkoci lubią, to żadna tajemnica. Zapas na pokładzie samolotu wyczerpali w 15 minut. No i nic. No i trzeba było obejść się smakiem. Bo jak tu coś z bezcłówki schować pod kiltem?
1: Max. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
14: Poznań 93,5 FM.

Pręża, przez 3 minuty Bausa i Magnetic w RMF Max, a teraz będziemy chwalić, no bo jak jest za co i kogo to chwalić trzeba, proszę bardzo. Harcerska Orkiestra Dęta Tczewa jedzie po zwycięstwo do Meksyku. Podczas World Marching and Show Band Championships będą reprezentować Polskę. 60 młodych muzyków zakwalifikowało się na Mistrzostwa Świata. Jadą po zwycięstwo do Puebli w Meksyku. Mocno trzymamy kciuki, choć nie powiem, nie znam twórczości, to trzeba przyznać, cieszy, że mamy choć jakąś reprezentację w Meksyku w tym czasie.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Zobacz! Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
3: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
2: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
3: To mi się podoba.
2: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
3: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Daj się zaskoczyć w Społem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie 2 sztuk z kartą lub aplikacją Społem. Więcej na spolem.poznan.pl. Społem, tu kupuję.
11: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
12: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
15: Według synoptyków do wieczora możemy spodziewać się w Poznaniu przejaśnień. Na termometrach 20 stopni to maks, jaki będziemy widzieli. Ciśnienie jest w normie, a wiatr umiarkowany, w porywach może być silny. Jeśli planujecie wyjść na spacer, to lepiej mieć ze sobą cieplejszą bluzę. Może się przydać. Wieczorem na termometrach okolice 16 kreski, a w nocy słupki rtęci spadną do 8 stopni. Noc zapowiada się pogodna. Jutro na niebie od rana możemy liczyć na sporo słońca.
14: Sponsorem prognozy pogody jest hurtownia lodziarska Kontrada.pl.
16: Hity na maksa.
17: RMF Max Poznań.

0: przez 3 minutki gdzieś tam wysoko, bardzo wysoko lataliśmy z głosem Beyoncé po niebie. Ale jeśli lubicie podniebne podróże, to was zainteresuje. Na to właśnie turyści czekali. Koniec z płatnym bagażem podręcznym. Osiągnięto porozumienie w tej kwestii. Tanie linie lotnicze również potwierdzają, choć straszą, że tani bagaż podręczny może sprawić, że tanie bilety nie będą już takie tanie. No ale jak to mówił wielki wieszcz, nie strasz, nie strasz. Walizkę dobrze mieć pod ręką, a najlepiej to taką pełną kasy, którą ja mam w studio, to ty dzisiaj możesz się do niej dobrać. W środku jest 25 tysięcy złotych, a ja tylko podpowiem, że po 15 będę miał dla was bonus, którego przegapić byście nie chcieli, więc bądźcie blisko RMF Max, tym bardziej, że teraz gram dla was nowość.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Bo nowości w RMF Max macie najwięcej. Fukaj, Liwka i Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
6: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
7: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Dom seniora Margonin. Dom inny niż wszystkie. Położony nad brzegiem jeziora, otoczony zielenią. Profesjonalna opieka, otwartość na odwiedziny bliskich. Przekonaj się sam, że nie mury tworzą dom, lecz ludzie. Zapraszamy www.domseniora-margonin.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
4: I po reklamie.
13: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam. Jest 15. Ta wiadomość raczej nie ucieszy kierowców. Od jutra drożej na stacjach paliw. Dlaczego kierowców czekają podwyżki, skoro ropa na świecie potaniała?
14: Formalnie dziś jest pierwszy dzień, kiedy nie obowiązuje obniżona akcyza na paliwa, wprowadzona na przełomie marca i kwietnia, by obniżyć koszty tankowania. Różnicę zobaczymy jednak dopiero jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł. 10 groszy. To jest to 13 groszy więcej niż dziś. Mniejsza podwyżka w przypadku oleju napędowego, 7 groszy w górę do 6 zł 44 groszy.
13: To był Igor Skrzypek.
15: Słuchacie RMF Max Poznań.
13: Wotum nieufności poznaniaków dla Jacka Jaśkowiaka. Tak swoje działanie określił mężczyzna, który podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta rzucił ciastem w prezydenta Poznania. Jaśkowiak uważa, że incydent miał podłoże polityczne.
16: To nie są osoby mi nieznane, bo też pewnie te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli. To osoby wtargnęły wtargnęły do mojego gabinetu. O ile ja pamiętam, to te twarze, to nie jest pierwszy raz, kiedy się z tymi ludźmi spotykam i to są właśnie te osoby. Tak? To jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
13: Mówił Jacek Jaśkowiak. W związku z atakiem na prezydenta zatrzymane zostały dwie osoby. Sporo dziać będzie się w centrum Poznania, między innymi na Placu Wolności, ale także na osiedlach bardziej peryferyjnych. To podczas akcji Lato ze Stradą.
0: Zapraszamy na spacery, na gry miejskie, na koncerty i spektakle. Natomiast to nie jest tak, że działamy tylko w centrum, bo jak wiadomo, nasz flagowy letni projekt Lato ze Stradą to już 10. edycja i zapraszamy do wielkiego poruszenia i rzeczywiście ten program będzie związany, znaczy jest oparty na kulturze, ale też trochę fizycznej, bo będzie i

0: Od Umultowskiej do Murawa z obu stron zwalniamy też na Niestachowskiej i Wawrzyńca. Aut przybywa na Hetmańskiej, Jana Pawła II i Królowej Jadwigi. Do wieczora w Poznaniu może przybywać przejaśnień, a dzięki promieniom słońca słupki rtęci dobiją do 20 stopni. Wiatr pozostanie jednak umiarkowany, miejscami może być silny. Wieczorem na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy tylko 8. W nocy zachmurzenie ma być małe, a wiatr słaby. Jutro od rana na niebie sporo słońca, które zostanie z nami do wieczora. W dzień mogą pojawić się chmury, ale padać na pewno nie będzie. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie.
1: Gęściej na drogach, bo już po trzeciej.
2: Hity na maksa.
1: Siemanko, tu Fiołas, witam w RMF Max. Już za 6 dni, najdłuższy dzień w roku. Choć wielu powie, że najdłuższy to ten w robocie, ale tutaj możemy pomóc. Hitami wspieram was najmocniej. Anima i Joy na dzień dobry po 15.
3: RMF Max.
1: Warto być blisko, bo już zaraz będę miał dla was bonus w grze o dużą kasę. You make me

0: jakby pracowali ze sobą częściej. Alok i Kialit. No bo wychodzi im to świetnie. W RMF Max Dive Into Me. Tymczasem ja obiecałem wam bonus. Wiem. Obiecałem. W końcu dzisiaj wygrać można nawet 25 tysięcy złotych w zabawie szyfr do wygranej. No ale co z tym bonusem? Sam czekam. Gdzie jest to info? Z góry miało przyjść. Ile razy? O, proszę. Mam. Kochani, jest dobrze. Teraz jeden SMS mnożony jest 850 razy. Każdy max razy 850. Wystarczy wysłać go na 7327. Teraz za 3,69 wchodzicie do zabawy raz i to wystarczy do wzięcia 25 tysięcy złotych. A każdy max teraz razy 850. Pomyślcie, że wy możecie być na urlopie, gdy tego lata remont będzie robił się sam. Ta kasa może w tym pomóc. 7327. Teraz wyślij hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
13: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
18: I po reklamie.
19: Tak działa Max.
20: W aucie.
19: Online.
20: U ciebie na chacie.

0: Ciężko o tę przestrzeń, jeśli człowiek chciałby wszystkie mecze mundialu zobaczyć. Dzisiaj już dwa remisy za nami. A co dalej? Mistrzowski, flash sportowy. Z nami cały czas, jesteście na bieżąco.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Na mundialu dzisiaj prawdziwy piłkarski hit. Wieczorem starcie Francji z Senegalem. Faworytem trójkolorowi, którzy nadal są wicemistrzami świata, a których reprezentacja naszpigowana jest wielkimi gwiazdami. Mbappe, Dembele, Doué, Kante czy Michael Olise mogą budzić respekt, podkreśla piłkarski ekspert Rafał Dębiński.
2: Ten zespół ewoluował, zaczął grać coraz bardziej ofensywnie. Zostali wprowadzeni do zespołu nowi piłkarze, zwłaszcza Michael Olise. To jest potencjalnie najsilniejsza kadra na świecie. Nie znaczy, że wygrają oczywiście, natomiast potencjał jest ogromny.
1: No ale trzeba go jeszcze wykorzystać, a z tym, jak już pokazały te mistrzostwa, no bywa różnie. Jedno jest pewne, to będzie widowiskowe starcie. Rozpocznie się o 21:00 o północy. Irak zagra z Norwegią. O 3:00 w nocy mecz Argentyna-Algieria. To spotkanie posędziuje Szymon Marciniak.

0: nikt jak ona nie potrafi robić mundialowych hitów. Shakira i Burna Boy w RMF Max. Udziela się mundialowy klimat, co? A może by tak rzutem na taśmę wybrać się na drugi koniec świata i zobaczyć kilka spotkań? Mając dodatkowe 25 tysięcy, to możliwe. A tę kasę zgarnąć w RMF Max można już po 16. Ja tylko przypomnę, że jeszcze chwilę do za 10:15 w zabawie szyfr do wygranej, zgłaszając się raz, wasz SMS mnożony jest 850 razy. Hasło Max ślecie za 369 na 7327. Każdego Maxa, jeszcze moment, mnożę 850 razy. Jeszcze zdążycie się załapać. 25 tysięcy czeka. 7327. SMS o treści Max.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
9: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
13: Poznaj 93,5 FM.
15: Do wieczora w Poznaniu może przybywać przejaśnień, a dzięki promieniom słońca słupki rtęci dobiją do 20 stopni. Wiatr pozostanie jednak umiarkowany, miejscami może być silny. Wieczorem na termometrach zobaczymy 17 stopni, a w nocy tylko 8. W nocy zachmurzenie ma być małe, a wiatr słaby. Jutro od rana na niebie sporo słońca, które zostanie z nami do wieczora. W dzień mogą pojawić się chmury, ale padać na pewno nie będzie. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie.

Nowa reprezentacja prosto z Holandii, czyli Juste, Jack Stein i Jon w RMF Max. Tymczasem reprezentacja, ale Norwegii, swój pierwszy mecz na mundialu od 98 roku zagra dzisiaj w nocy. Będzie mierzyć się z Irakiem i właśnie dlatego norweskie Ministerstwo Oświaty wyraziło zgodę, by jutro dzieciaki mogły do szkoły pójść później. Ustawowo jutro wszyscy później idą do szkoły, bo w nocy gra reprezentacja. Powiem wam, że nawet jeśli nasi mieliby pojechać tylko po mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, to dla ustawowego późniejszego wstawania warto było się jednak zakwalifikować. A może nie? A może właśnie dlatego teraz śpimy spokojnie? Dawid Podsiadło w RMF Max, a za moment Calvin Harris.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Rząd rozważa powrót do pomysłu uregulowania zarobków lekarzy. To reakcja na publikacje medialne dotyczące lekarza bez specjalizacji, koordynatora SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Co może zrobić w tej sprawie rząd?
2: Z moich informacji wynika, że możliwy jest powrót do dyskusji na temat wprowadzenia górnego pułapu zarobków lekarzy. Temu pomysłowi na początku roku mocno sprzeciwiało się środowisko medyków. Kontrolę w sprawie zatrudnienia w warszawskim Szpitalu Południowym prowadzą teraz równolegle Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Prezes warszawskiej izby, dr Artur Drobniak, komentuje, że trzeba sprawdzić, dlaczego pracą SOR-u w tej placówce wbrew zasadom kieruje lekarz bez specjalizacji.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Minęła 16, to czas, by sprawdzić dla Was sytuację na poznańskich drogach. W korku Niestachowska od Alei Solidarności do Wawrzyńca, zwalniamy też na Bukowskiej do Przybyszewskiego, a także na Rejmonta do Grochowskiej. Spory ruch na Głogowskiej, Hetmańskiej, Jana Pawła II i Krzywoustego. Ma ponad 100 lat, ale nadal jest największą atrakcją. Na trasę Maltanki w ten weekend wyjedzie parowóz Borsig. To pierwsza okazja, aby zobaczyć ten pociąg po gruntownym remoncie. A sygnał do odjazdu już teraz daje Wam Przemek Wałczyński.
3: Na tory Maltanki wraca parowóz Borsig BN2T z 1925 roku. To najstarszy czynny parowóz w Polsce i prawdziwa legenda Maltanki, ale także gratka dla miłośników wąsko torówki. Przez ostatnie dwa sezony parowóz był wyłączony z ruchu z powodu obowiązkowego remontu i przeglądu kotła. Ale ponieważ maszyna jest unikatowa, część elementów trzeba było wykonać na specjalne zamówienie. Parowóz przeszedł już wszystkie próby i odbiory techniczne, dlatego w ten weekend ponownie będzie mógł wozić pasażerów. Z tej okazji przewoźnik zaprasza na wyjątkowe dni pary. W sobotę i niedzielę kursy odbywać się będą co 30 minut od 10 do 18.
1: Minęła 16, a teraz wracamy do Pyrkonu, który rozpocznie się już w piątek w Poznaniu. Jak już Wam mówiliśmy, strefa cosplayowa będzie w tym roku wyjątkowo bogata.
4: Jest jeszcze większa niż w zeszłym roku, jeżeli ktoś z Was był, to zapraszamy serdecznie ponownie, ponieważ rozwijamy się co roku coraz bardziej. Mamy w tym momencie właśnie gości z różnych miejsc na świecie, mamy masę warsztatów, łącznie z tym, że można się uczyć robić kostiumy od zera, także serdecznie zapraszamy. Mamy również konkursy cosplayowe, takim jak mówiłam wcześniej, jest maskarada, czy projekt własny, czyli tworzenie swoich własnych postaci, których właśnie sami wymyśliliśmy, a nie są one bazowane na jakiejś popkulturze.
1: Mówiła cosplayerka, organizatorka strefy cosplay na Pyrkonie Aleksandra Szapito. Festiwal zajmie wszystkie targowe pawilony. Pyrkon rusza w piątek i potrwa do niedzieli. I na koniec tego flesza wracają sobotnie śniadania na trawie w Swarzędzu. Oprócz pyszności możecie liczyć na moc atrakcji. Nie zabraknie zumby, warsztatów i atrakcji dla dzieci. Śniadania czekają na Was w parku przy Ośrodku Kultury. Najbliższe już w sobotę.

a my lubimy jej głos. Tabletka i jej dwa dni w RMF Max. Tylko że jak ktoś głos zabiera, to jeszcze fajnie, jak ma coś do powiedzenia. A w internecie to różnie z tym bywa. Dlatego też teraz polski Sejm przyjął już parę dni temu ustawę o penalizacji patostreamingu, czyli patostreamerzy teraz będą musieli już liczyć się z wyrokami, w zależności od tego, jaki content będą w internecie promować. No fajnie, fajnie, bo to w sumie nawet dobra decyzja. Problem w tym, że gdzie teraz my Sejm Flixa będziemy oglądać? Bo w końcu prawo chyba równe jest dla wszystkich, prawda? Prawda? Szwedzka mafia.

0: Oj, coś czuję, że ten refren to tak grupowo będzie można w odpowiednich warunkach śpiewać. To nowość David Guetta, Alok i Run Run River. Bardzo rytmiczny kawałek. Another i 45 Ultra wpadają już za moment, ale co najważniejsze, za moment ktoś będzie miał szansę dobrać się do walichy, którą mam w studio. Za moment finał zabawy szyfr do wygranej. W środku jest 25 tysięcy złotych.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
9: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
10: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Każdy dzień w RMF Max to szansa na dużą kasę. W końcu w walizce jest 25 tysięcy złotych. Czy uda się komuś te pieniądze wyciągnąć dziś? Pora się przekonać. Słyszycie? Numer telefonu już wykręciłem. No i teraz najwyższa pora, żeby ktoś po drugiej stronie powiedział halo, albo chociaż cześć. W sumie to dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Jak ci na imię?
3: Daniel.
2: Cześć Danielu. Daniel, jak tam twój wtorek? Gdzie cię złapałem?
3: W łóżku z kotem, bo został odrobaczony i ma problemy żołądkowe niestety, więc...
2: To słuchaj, to może ja wiem jak to jest z leczeniem zwierząt, to nie są tanie rzeczy i może na to kaska by ci się przydała, co?
3: Zdecydowanie.
2: Jest 25 tysięcy złotych w walizce, którą mam w studio. I wyobraź sobie, że wystarczy ją otworzyć, żeby ze środka kasę wyciągnąć. Otwiera tę walizkę czterocyfrowy PIN, ale ty jedną cyfrę już znasz. Ta pierwsza to 9. Podaliśmy ją na antenie i zostały już tylko 3 cyfry. Daniel, możesz podać od razu 3 i spróbować wyciągnąć pełne 25 tysięcy, albo mogę ci kolejną cyfrę odkupić i trochę sobie wtedy zadanie ułatwisz. Co wybierasz?
3: Odkupić kolejną.
2: Okej, za tę drugą cyfrę 8 tysięcy złotych bym wyciągnął z tej walizki. Co ty na to?
3: A jestem za 4 tysiącami.
2: No to ja proponuję 6.
3: No to w połowie drogi się spotkajmy, 5.
2: Do skutku, dobrze, niech będzie. 5, klepię 5, wyciągam ją z walichy, zostaje 20 tysięcy. Druga cyfra to 2. Masz 9, 2, 20 tysięcy w walizce i 2 możliwości. Albo od razu podajesz 2 kolejne cyfry, albo jeszcze 1 odkupujesz.
3: To jeszcze odkupię.
2: Jeszcze odkupisz, no dobra. 3 cyfrę mogę ci sprzedać za 15 tysięcy.
3: Dobra, 15.
2: 15 tysięcy złotych wyciągam. Daniel, 3 cyfra to 0. Masz 9, 2 i 0. 5 tysięcy w walizce może być twoje, jeśli podasz właściwą ostatnią cyfrę. Od 0 do 9. Jaką mam wbić?
3: 6.
2: 6. Dlaczego akurat tę wybrałeś?
3: Moja ulubiona.
2: 9, 2, 0, 6. Tak wbijamy, Daniel, tak?
3: Tak.
2: Sprawdźmy.
4: Szyfr niepoprawny.
2: A niestety, Daniel, ta ostatnia cyfra to nawet blisko nie była, bo to 2. Było to 2 na końcu. Także gdybyś było włos, jeszcze mógłbyś mieć do siebie pretensje. A tak, 500 zł na pocieszkę za samo oddanie strzału dzisiaj leci do ciebie. 500 masz, gratki.
3: Dobra, dziękuję bardzo.
2: Warto próbować, bo 25 tysiaków co rano pakujemy do walizki. Jutro kolejna szansa. Zgłoście się na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ciekawe, który z polskich artystów nagrałby numer o swojej sąsiadce. No i jakby on brzmiał, to już zupełnie inna para kaloszy. MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door w RMF Max. Mam nadzieję, że te kalosze dzisiaj jednak mimo wszystko się nie przydadzą, ale w razie czego pamiętajcie, ratuje was muza w RMF Max. Po 17:00 bilety na strefę 57, czyli koncerty Bambi, Yankeego czy Huberta bądź Japsona będą do wzięcia. Dzięki za dziś, jutro po 13:00 wracam w RMF Max. Był z wami Fioła z Piona, hej!
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autokompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
16: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
17: I po reklamie.
18: Mocno. Świeżo.
19: Leć na Maxa razem z tym.
18: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
20: późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem małym, miejscami umiarkowanym, ale też z silniejszym wiatrem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Warto wyjść na spacer, macie na to jeszcze sporo czasu, bo słońce zajdzie o 21.16. W nocy termometry pokażą 8 stopni, niebo przeważnie będzie bezchmurne. Jutro synoptycy prognozują sporo słońca, chmury mogą się miejscami pojawić, ale padać nie będzie. Na termometrach maks 22 stopnie.
21: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Daj się zaskoczyć Wspołem. Makaron 400 gramów, makarony polskie za 3,39. Mrożone dania gotowe ze szparagami, Hortex 450 gramów za 8,99. Oferta ważna przy zakupie dwóch sztuk z kartą lub aplikacją Wspołem. Więcej na spolem.poznan.pl. Wspołem, tu kupuję!
4: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
5: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Auto Kompol. Serwis Renault. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za Kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj Kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
1: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Poznaj 93 i 5 FM.
2: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Gra planszowa Monopoly trafi na duże ekrany. Filmową adaptację przygotowuje firma należąca do znanej aktorki Margot Robbie. Na jakim etapie są prace?
3: Na razie na wstępnym, a pomysł jest taki, że dwa duety scenarzystów przygotowują własne pomysły na film. Jedni mają na koncie m.in. kasową ekranizację Minecrafta, a drudzy sukces filmu Inwestorzy Amatorzy. Jak podaje serwis Deadline, oba zespoły mają już zarys fabuły. Studio wybierze jeden z nich. W tę grę gra się w 100 krajach. Od 90 lat sprzedano ponad 500 milionów egzemplarzy. Pomysł na film pojawił się rzeczywiście już kilka lat temu. Teraz projektem zajęła się Margot Robbie i jej firma odpowiedzialna m.in. za sukces Barbie, więc oczekiwania są ogromne.
2: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
2: Minęła 17, a my wracamy na poznańskie lotnisko, które daje wymierne korzyści. Jak już wam mówiliśmy, specjaliści przygotowali raport, w którym podliczono wszystkie ekonomiczne zyski, a sama ławica ma ogromne przełożenie na potencjał turystyczny naszego regionu.
4: Najważniejszy wskaźnik w turystyce to liczba noclegów, które są wykreowane w danym mieście. Od kilkunastu lat mamy silną korelację. Im bardziej wzrasta liczba pasażerów, tym więcej noclegów generujemy w Poznaniu. Możliwość dotarcia bezpośredniego dla wielu osób jest warunkiem brzegowym, podstawowym. To nie jest kwestia tylko wygody, to jest kwestia tego, że oszczędzamy mnóstwo czasu lądując w centrum Poznania i dalej zwiedzając. To warunek absolutnie konieczny do rozwoju turystyki biznesowej. Trudno dziś sobie wyobrazić kongresy, konferencje bez doskonale rozwiniętej siatki połączeń.
2: Oceniał Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Setki darmowych wydarzeń czekają na mieszkańców Poznania przez całe wakacje, nie tylko w centrum miasta. Już w ten weekend rusza akcja Lato ze Stradą.
5: Współpracujemy już z kilkunastoma radami osiedli, które też partycypują w tym wydarzeniu. No i mamy też, zaobserwowałam turystykę międzydzielnicową, bo mając rozkład jazdy, ludzie z jednej dzielnicy do drugiej w określony weekend jadą sobie, żeby wykorzystać ten czas, no bo wydarzenia są i dla małych, i dla dużych, ale są dostępne, zrozumiałe, włączające i bezpłatne.
2: Mówiła dyrektorka Estrady Poznańskiej Małgorzata Kępa. Początek już w najbliższą sobotę, a cały program na lato znajdziecie na stronie Estrady Poznańskiej. I na koniec tego flesza, na cmentarzu Junikowo w Poznaniu rozpoczęła się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56. Uroczystość zainaugurowano przy grobie Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary poznańskiego Czerwca. Tegoroczna odsłona upamiętnia 70. rocznicę wydarzeń i potrwa do 26 czerwca. Uczniowie z całej Polski porządkują groby oraz zapalają znicze, a na nagrobkach pojawiają się pamiątkowe tabliczki wykonane przez osadzonych z poznańskiego aresztu śledczego.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Do wieczora spodziewane jest małe zachmurzenie, miejscami umiarkowane. Na termometrach widzimy maksymalnie 20 stopni. Taka aura za oknem powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i zaplanować sobie spacer, tym bardziej, że jakość powietrza w mieście jest dobra. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, a niebo będzie przeważnie bezchmurne. Jutrzejsza prognoza przewiduje dużo słońca z możliwością pojawienia się chmur, ale bez opadów. Termometry pokażą 22 stopnie max.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Dzień dobry, kochani, to jest wtorek, 3 minuty po godzinie 17, ale dzisiaj wiało.
7: Nie bądź taka optymistyczna, bo ludzi wystraszysz.
6: Nie, no właśnie tak średnio optymistycznie, bo dzisiaj jechałam rowerem z górki i jakbym stała. Tak wiało.
7: Może nie pedałowałaś?
6: Nie, no pedałowałam właśnie.
7: A, widzisz.

0: Ale to też jest moja ulubiona piosenka Riany.
1: Naprawdę?
0: Zobacz, ile mamy wspólnego.
1: Nieprawdopodobne. Jedną rzecz.
0: To, nie no, trochę więcej by się znalazło. Disturbia za nami w RMF Max. Pytanie do was teraz. Nie co mamy ze sobą wspólnego, a ostatnia rzecz, jaką widziałaś dzisiaj w pracy. To jest pytanie na dziś.
1: Wyjście.
0: Znak wyjścia. Ale może komputer, a może, nie wiem, cukierki, które ci zostały na biurku.
1: Taki ostatni flashback z dzisiejszego dnia pracy. Wyślij nam proszę messengerem na RMF Max i co nastąpi później. My siądziemy z Justynką tutaj i z tych wszystkich nadesłanych przez was rzeczy, ale absolutnie każdej jednej, napiszemy piosenkę i puścimy tą piosenkę w radiu.
0: Tak, i nawet ją wam później wyślemy tymże messengerem, którym teraz się zgłosicie, więc warto, piszcie. Messenger RMF Max, ostatnia rzecz, jaką widzieliście dzisiaj w pracy.
1: Tymczasem Dawid podsiadł i na błysk. Jest 17:10.

0: chillowy vibe. Milky, Just The Way You Are w RMF Max, 19 po 5. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, się dzieją, jak tak człowiek internet przegląda. W Poznaniu na przykład prezydent miasta dostał dzisiaj tortem w twarz. Taki, wiecie, normalny wtorek w pracy.
1: Przenosimy się zatem na Radę Miasta, na której to właśnie się wydarzyło i mamy autentyczną reakcję pana prezydenta po dostaniu tortem w twarz.
2: Ja chcę jeszcze raz!
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat. Obiecuje dużo zaskoczeń i nowości. A kolejna w tym tygodniu na liście Hot Bands. Let me be in your arms.
6: Hot Bands Extra.
4: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
7: I po reklamie.

0: Piękny czas. Sportowo też. Nie tylko, że lato, ale przecież mundial trwa i my jesteśmy oczywiście w RMF Max cały czas na bieżąco. Krzysiu Chwaliński już z nami. Cześć.
1: Trzymamy na tych wszystkich wydarzeniach rękę Krzyśka oczywiście. Jest 17.32, zapraszamy na tę najnowszą porcję informacji zza oceanu. Ameryka, Meksyk, Kanada. Co się tam dzieje, Krzysiu, słuchamy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Pozwólcie, że zaczniemy trochę bliżej naszych zachodnich sąsiadów. Od tenisa Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął rywalizację na kortach trawiastych w Halle. Polak pokonał wyżej notowanego Rosjanina Andrija Rublowa i zaliczy ważny awans w rankingu ATP. Na dzisiaj w nocy na mundialu mocny polski akcent. Szymon Marciniak będzie sędzią głównym w meczu Argentyny z Algierią. Dla Argentyńczyków będzie to powrót do finału poprzednich mistrzostw. Tamto spotkanie także sędziował Marciniak. Przypomnijmy, w finale po rzutach karnych Argentyna pokonała Francję. Wcześniej było 3-3, a polski arbiter podyktował aż 3 karne. Wzbudziło to sporo kontrowersji.
4: Nic nie zepsuliśmy, bo taka jest prawda. Sędzia nigdy nic nie może wygrać. Sędzia może nie przeszkodzić i możemy dzisiaj się fascynować tym pięknym wydarzeniem. To był chyba najlepszy mecz, jaki ja kiedykolwiek sędziowałem.
3: Podkreślał Szymon Marciniak. Spotkanie o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja zagra z Senegalem, a o północy Irak z Norwegią.
1: A przynajmniej są jacyś Polacy, którym można kibicować, nie?
3: Tak jest.
1: Panie Szymonie, trzymamy kciuki. I Polska gola.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: To Rave RMF Max. Jest 17.40, a my już mamy ból palców. Palce bolą od pisania. Pisania piosenki o tym, co ostatnio widzieliście w pracy.
1: Synapsy nam się mocno stykają teraz. Stykamy się synapsami, one tworzą. I jeszcze nie skończyły, ale to już za chwilę się wydarzy. Będzie piosenka o tym, co widzieliście jako ostatnie przed wyjściem z pracy, a za chwilę też pogoda. No i tutaj coraz cieplej, coraz goręcej. Fajnie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu.
6: Najlepszy program do słuchania w pracy.
2: W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
2: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
0: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
1: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM.
1: Do wieczora spodziewane jest małe zachmurzenie, miejscami umiarkowane. Na termometrach widzimy maksymalnie 20 stopni. Taka aura za oknem powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i zaplanować sobie spacer, tym bardziej, że jakość powietrza w mieście jest dobra. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, a niebo będzie przeważnie bezchmurne. Jutrzejsza prognoza przewiduje dużo słońca z możliwością pojawienia się chmur, ale bez opadów. Termometry pokażą 22 stopnie maksymalnie.

0: Ale wy rzeczy w pracy widzicie takie, że ja takich nie widziałem w życiu.
1: Ja też. Ja myślałam, że tu przyjdą odpowiedzi typu, nie wiem, kluczyki do samochodu,
0: długopis,
1: krzesło.
0: Nie będziemy w ogóle spoilować, co tak naprawdę przyszło. O tym napisaliśmy piosenkę, posłuchajcie jej. Yeah.

0: To jest moje ulubione WTTT, jakie można usłyszeć przed godziną 18. Za 6 minut, 6 będą ważne wiadomości we Fleszu, no a potem zabawa, słuchajcie, bo bilety na strefę 57 są do zgarnięcia dzisiaj.
1: Tam same dobre eventy, więc warto zawalczyć. Tak jak powiedziała Justynka, słyszymy się po drugiej stronie godziny 18.
0: Justynka, jak ładnie powiedziałeś.
1: Ja potrafię być miły.
0: Dobrze, Michałku.
1: To, że czasem nie chcę, to jest inna sprawa. Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
3: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
8: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj od 5.30 w RMF Max.
12: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, 2 bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, 2 doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
17: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. 8 osób zatrzymanych, a 12 usłyszało zarzuty. Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Grupa wystawiała fikcyjne faktury na materiały budowlane i usługi marketingowe, powodując straty dla Skarbu Państwa przekraczające 10 milionów złotych. Zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu. Grozi im do 25 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Nawet ponad 2 miliardy złotych. Takie są wymierne korzyści z funkcjonowania lotniska Ławica w Poznaniu. Specjaliści przygotowali raport, w którym podliczono wszystkie ekonomiczne zyski. Okazuje się, że plusy odczuwalne są nie tylko w samym Poznaniu.
1: Ten raport pokazuje, jaki jest wpływ portu lotniczego, więc uświadamia decydentom różnym, ale także obywatelom i też mieszkańcom, że port lotniczy to nie służy tylko po to, żeby do niego przyjechać, wylecieć i wrócić, ale także że faktycznie on generuje konkretne pieniądze i daje też miejsca pracy zarówno firmom, zarówno osobom, które pracują w firmach przy porcie lotniczym, jak i także wokół, bo wiemy, że to jest cały łańcuch, czyli żeby na przykład sprzedawać jakieś ciepłe posiłki na przykład na lotnisku, no to jest jakaś gastronomia na miejscu, to też jest jakaś firma dostarczająca tą żywność.
0: Mówił Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest największą atrakcją, choć ma ponad 100 lat. Na trasę Maltanki w ten weekend wyjedzie parowóz Borsig. To pierwsza okazja, aby zobaczyć ten pociąg po gruntownym remoncie. Sygnał do odjazdu już teraz daje nasz reporter.
2: Na tory Maltanki wraca parowóz Borsig BN2T z 1925 roku. To najstarszy czynny parowóz w Polsce i prawdziwa legenda Maltanki, ale także gratka dla miłośników wąskotorówki. Przez ostatnie dwa sezony parowóz był wyłączony z ruchu z powodu obowiązkowego remontu i przeglądu kotła. Ale ponieważ maszyna jest unikatowa, część elementów trzeba było wykonać na specjalne zamówienie. Parowóz przeszedł już wszystkie próby i odbiory techniczne, dlatego w ten weekend ponownie będzie mógł wozić pasażerów. Z tej okazji przewoźnik zaprasza na wyjątkowe dni pary. W sobotę i niedzielę kursy odbywać się będą co 30 minut od 10 do 18.
0: Informował Przemek Wałczyński. I na koniec tego flesza jeszcze info dla wybierających się w niedzielę na koncert Za Miłość w ramach Festiwalu Malta w Poznaniu. W związku z wydarzeniem wzmocniona zostanie komunikacja miejska w Poznaniu. Tramwaje nocnych linii 201 i 202 kursować będą co 20 minut, a na wspólnym odcinku co około 10 minut w godzinach od 23 do 1.30. Dodatkowo uruchomiona zostanie linia 208 z kursami co 15 minut w tym samym czasie. Autobusy pojadą też bardziej pojemnym taborem.

0: Środę w RMF Max już za moment.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, ale chłodna. Na termometrach zobaczymy okolice 9 stopni. Jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać do wieczora. W dzień mogą poprzeszkadzać mu chmury, ale padać na pewno nie będzie. Będzie natomiast cieplej. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie wysokie. W czwartek jeszcze cieplej, do 26 stopni, ale więcej chmur. A w piątek termometry podskoczą do 30.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje.
2: Dzień dobry po 18. Michał Siwek, Justyna Borycka. Jesteśmy tu i ja chciałbym zacząć od ważnego komunikatu do wszystkich, którzy mleko owsiane wkładają do lodówki niedokręcone. Chciałbym, żebyście się dziś uderzyli w mały palec. Nie można tak robić.
3: Nie można, nie ja się zgadzam.
2: Bo to wyjmujesz, potem strząsasz. I no ja dzisiaj musiałem się przebrać przed wyjściem do pracy, no.
3: Biedny. No. Ale tak, ja się podpisuję pod tym. Ewentualnie zamiast mojego palca może być też wdepnięcie w klocek Lego, jak coś. Także do wyboru.
2: Chciałem, żeby to tak wybrzmiało, już zostaw. Klocek Lego, ego.

0: Unstoppable today, tired tomorrow. To jest RMF Max, to są hasła, które są przyziemne, które są motywujące jednocześnie, ale jednocześnie po prostu życiowe.
1: Życiowe, bo tak, no bo my tutaj po prostu o życiu często rozmawiamy w kanale nadawczym, ale też wysyłamy was w miejsca, w których można coś przeżyć fajnego. I to jest na przykład Strefa 57, takie miejsce pod Krakowem. I tam już w tę sobotę będzie się działo, tam będzie jazda, słuchajcie, bo Young Iggy, Bambi, Żabson na jednej scenie, to musi być po prostu no, fantastyczny wieczór.
0: To dobry rozkład jazdy.
1: Mhm.
0: I żebyście na ten rozkład jazdy mogli się załapać, na ten cudowny wieczór pełen muzycznych emocji, chcemy was zaprosić do teleturnieju, znaczy przepraszam, radioturnieju,
1: tak.
0: Dźwięcznej nazwie The Chlor.
1: Dobrze słyszeliście, The Chlor. W związku z czym zadajemy teraz pytanie, na które trzeba odpowiedzieć na Messengerze RMF Max.
0: Żeby się w ogóle do tego radioturnieju dostać.
1: Jak pachnie chlor?
0: Opiszcie, jak pachnie chlor, i najcudowniejsze, najbardziej kreatywne, najpiękniejsze odpowiedzi, ich autorzy zostaną zaproszeni do teleturnieju The Chlor, w którym do zgarnięcia wejściówki na Strefę 57.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Ja się nie mogę doczekać już. Messenger RMF Max, dajcie znać, jak waszym zdaniem pachnie chlor.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sad Girls to Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max 19 po 6. Uff, odebrał telefon. My już naprawdę tutaj palpitacji serca dostaliśmy, bo o mały włos. A nie byłoby kandydata do teleturnieju The Chlor.
1: Radio turnieju The Chlor.
0: Ale jest. Jest z nami Krzysiek.
2: Hejka. Tak jest.
1: Krzysiu, skąd przyjechałeś? Czym się interesujesz?
2: No, przyjechałem ze Słupska. Moją pasją jest wędkowanie.
0: O, pięknie. Czyli wodne tematy cię interesują, to bardzo się pięknie składa akurat w naszym radioturnieju.
1: W naszym radioturnieju nagrodą bilety na Strefę 57. Co zrobisz z wygraną?
2: Pojadę.
1: Niesamowite. Niesamowita historia.
0: Nawet możesz kogoś ze sobą zabrać, bo dwa bilety na sobotni koncert w Strefie 57, a tam przypomnę, Żabson, Young Iggy i Bambi między innymi, no ale najpierw w teleturnieju trzeba te bilety wygrać.
1: Witamy w The Chlor.
0: I teraz tak, Krzysiek. Zasada jest prosta. Masz do wyboru dwie kategorie. Akcesoria na basen oraz zbiorniki wodne. I potem jak wybierzesz, będziesz miał 30 sekund, żeby wymienić jak najwięcej rzeczy z tej kategorii. Przynajmniej 7, żeby wygrać bilety. Więc możesz teraz wybrać kategorię, albo też chlor może zadecydować za ciebie. Co wybierasz?
2: Akcesoria na basen.
0: Szybka decyzja, akcesoria na basen. Dobrze.
1: Zatem, czy jesteś gotowy do udziału, bo zegar może wystartować w dowolnej chwili?
2: Tak jest.
1: Zatem czas, start.
2: Okularki do pływania, kąpielówki, ręcznik, kółko pompowane, rękawiczki pompowane. Takie
1: co?
2: Makarony są na wodę. Rękawiczki, takie baloniki.
0: A, rękawki, no.
2: Tak. Są takie deski do pływania i na przykład sup. Deska.
1: Sup na basenie? To naciągane.
2: No można, są też takie różne. Rowerki.
1: O, ratownik też by cię wyrzucił.
0: Daj coś jeszcze.
2: Klapki.
0: Dobrze!
1: To jest nasz zawodnik, to jest pan Krzysztof. Dzień dobry.
0: Często na basenie, czy tylko wędkujesz?
2: Nie, na basenie też często, ale nie
1: też
2: tak.
1: Często wędkujesz na basenie.
2: Tak, łowię czasem coś tam.
0: Gratulacje, Krzysiek, bo jesteś pierwszym zwycięzcą radioturnieju The Chlor. To jest historyczna chwila. Bilety na Strefę 57 lecą do ciebie.
2: Super.
3: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat. Obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Gorące romanse, wartka akcja albo sielska przygoda? Spróbuj życia jak w filmie. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer. To prawdopodobnie jedyne osiedle w Poznaniu z klubem mieszkańca i własną salą kinową na najwyższej kondygnacji. Doskonała lokalizacja, tereny zielone, bliskość, wartostrady i świetna komunikacja. To akurat dokument w 100% oparty na faktach. Kręć przyszłość po swojemu. Na osiedlu Unii Lubelskiej 4. www.agrobex.pl.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
9: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
10: Auto Compol. Serwis Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
11: Zobacz. Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
12: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
11: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
12: To mi się podoba.
11: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
12: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
13: I po reklamie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: Mistrzowski flash sportowy.
1: Jestem na tak.
2: Au! Krzysiek Chwaliński już z nami i to pora sprawdzić, co się dzieje na Mundialu, ale nie tylko.
3: No sporo się dzieje, bo do Mundialu wchodzi Francja, aktualnie wicemistrzowie świata. Przeciwnikiem trójkolorowych dziś Senegal. Kibice Wyst Rutherford w okolicach Nowego Jorku już przygotowani na wielkie widowisko. Na stadionie jest też Paweł Żuchowski.
4: Przyjechaliśmy tutaj dla Francji, podkreślają i wierzą w zwycięstwo nad Senegalem. Vivat Francja! Wykrzykują, oczekując na mecz. Miałem szczęście być częścią drużyny w 2002 roku, kiedy pokonaliśmy Francję, powiedział selekcjoner Senegalu, podkreślając, że to jego drużyna dziś wygra.
3: Mecz o 21:00. Po 40 latach na Mundial wraca Irak. W swoim pierwszym meczu zmierza się dziś z Norwegią, w której gra m.in. napastnik Manchester City Erling Haaland. Iraccy kibice wierzą, że ich kadra pójdzie w ślad innych kopciuszków, które skutecznie postawiły się faworytom. Starcie Irak-Norwegia o północy, a o 3:00 rano Argentyna zagra z Algierią. Tymczasem bardzo szybko rozpoczęły się reprezentacyjne roszady. Tunezja, która już po pierwszym przegranym meczu zwolniła trenera Sabiego Lamouchiego, ma już nowego szkoleniowca. Jest nim także Francuz Hervé Renard.
0: Ja myślałem, że pan Probierz się załapie. Trzymałem kciuki.

0: Somber, pięknie gra w RMF Max. Za 20 minut będzie siódma, no to teraz jeszcze moment, żeby sprawdzić, co tam w pogodzie się szykuje, a ma być gorąco, słuchajcie, w ten weekend na południu 32 stopnie. Jak to jest możliwe, nie wiem.
1: To po prostu jak już 31 jest i potem jest jeszcze trochę cieplej, to wtedy jest 32.
0: To jest siwy explaining, no?
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, ale chłodna. Na termometrach zobaczymy okolice 9 stopni. Jutro rano przywita nas słońce, które ma w planach zostać do wieczora. W dzień mogą poprzeszkadzać mu chmury, ale padać na pewno nie będzie. Będzie natomiast cieplej. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie wysokie. W czwartek jeszcze cieplej, do 26 stopni, ale więcej chmur. A w piątek termometry podskoczą do 30.

0: Ulubiona piosenka głównego bohatera serialu Peaky Blinders.
1: Chciałam to powiedzieć właśnie. Tak.
0: Shakira no i Ships Don't Lie. Przepraszamy wszystkich, którzy akurat nie oglądali, ale ci, którzy oglądali, wiedzą, o co chodzi. I tak tutaj jest. Puszczamy oczko. Za 8 minut 19 ważne wieści mam dla was. Mm-hmm. Teraz proszę się skupić, czy ktoś seriale ogląda, czy nie. W Korei. W Korei sprzedają banany w takich paczkach, mm-hmm. gdzie każdy banan ma inny stopień dojrzałości, przez co możesz codziennie jeść nowego banana, który jest tak samo dojrzały jak ten, którego jadłaś dzień wcześniej.
1: Mi to... Nie!
0: Tak!
1: Nie!
0: Tak!
1: Tak się chyba musieli czuć ludzie, którzy wynaleźli ogień.
0: Tak!
1: Ja już nie chcę jeść innych bananów nigdy w życiu.
0: Nigdy.
1: Proszę te z Korei przywieźć mi.

0: To tak w temacie tych bananów jeszcze. Lato w RMF Max. Lato, banany, wiecie, wakacje, no. Różne rzeczy. I modelki.
1: Ile losowych słów pojawiło się w tym zdaniu. To jest coś pięknego.
0: Coś wspaniałego. Lato też w pogodzie się szykuje. Ponad 3 dychy na termometrach już niebawem. A co dokładnie w najbliższej okolicy, to w prognozie sprawdzimy za chwilę.
1: Czyli jak temperatura przekracza 3 dychy, to ją też łupie w plecach?
0: Mam nadzieję, że jest sprawiedliwie wtedy przynajmniej. Bo jeśli pogoda może co 15 minut być niestabilna i się zmieniać, to ja chyba też, prawda?
1: Tak.
2: Reklama. Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam! Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
9: Zapraszamy do salonu Polkar Poznań, ulica Gorzysława 9. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Wotum nieufności poznaniaków dla Jacka Jaśkowiaka. Tak swoje działanie określił mężczyzna, który podczas sesji Rady Miasta rzucił ciastem w prezydenta Poznania. Jaśkowiak uważa, że incydent miał podłoże polityczne.
2: To nie są osoby mi nieznane, bo też pewnie te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli, te osoby wtargnęły do mojego gabinetu. O ile ja pamiętam, to te twarze to nie jest pierwszy raz, kiedy się z tymi ludźmi spotykam i to są właśnie te osoby. To jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
1: Mówił Jacek Jaśkowiak. W związku z atakiem na prezydenta zatrzymane zostały dwie osoby. Poznańskie Termy po rozbudowie. Kompleks wzbogacił się o nową strefę saun. Ma być więcej atrakcji, a przede wszystkim więcej miejsca. O szczegółach Przemek Wałczyński.
3: Obiekt zyskał około 800 metrów kwadratowych nowej przestrzeni, a odwiedzający mogą korzystać z dodatkowych saun, łaźni i strefy relaksu. Nowe sauny zorganizowano w przestrzeni dawnego spa, które przestało istnieć. Popyt na sauny jest tak duży, że rozbudowa była konieczna, mówią przedstawiciele Term. Nowa część została podzielona na 3 tematyczne strefy, a Termy chwalą się, że oferuje teraz jedną z najbardziej rozbudowanych stref saunowych w Polsce. Wśród nowości są m.in. 3 dodatkowe sauny, 2 łaźnie, tężnia solna, pokój immersji i specjalna strefa wypoczynku. Więcej ma być także seansów parowych organizowanych co godzinę.
1: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu. Setki darmowych wydarzeń nie tylko w centrum miasta. Przez całe wakacje w Poznaniu będzie się działo. Już w weekend startuje akcja Lato z Estradą.
4: Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerię. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy. Ale też zachęcić najmłodszych. Przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni.
1: Mówiła dyrektorka Estrady Poznańskiej Małgorzata Kępa. To nie koniec atrakcji w Poznaniu. Plenerowy seans filmowy, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i spektakl dla najmłodszych. Mieszkańcy Wildy mogą skorzystać z kolejnych atrakcji w ramach 4. edycji festiwalu Lato na Wildzie. Pełen program wydarzenie znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza jeszcze o rowerowej rywalizacji. Mieszkanki i mieszkańcy Poznania w każdej chwili mogą do niej dołączyć i sprawić, by nasze miasto zdobyło tytuł rowerowej stolicy Polski. Aktualnie wykręciliśmy ponad 300 tysięcy kilometrów, a udział w akcji bierze 2000 osób. Akcja potrwa do końca czerwca.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Noc w Poznaniu będzie pogodna, choć chłodna, z temperaturą około 9 stopni. Jutrzejszy poranek powita nas słońcem, które pozostanie na niebie przez cały dzień, choć mogą pojawić się chmury. Opadów jednak nie przewiduje się. Temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie wysokie. W czwartek zrobi się jeszcze cieplej, do 26 stopni, ale pojawi się więcej chmur. Padać nie będzie. W piątek termometry pokażą aż 30 kresek, a na niebie będziemy widzieli słońce.
0: RMF Max.
5: O, jest moc w głosie i mamy nadzieję, że u was moc też jest o tej porze. 7:03 to jest kanon nadawczy w RMF Max i tutaj zabawa jeszcze przez najbliższą godzinę.
6: Dokładnie tak i jeżeli potrzebujecie mocy dokładnie tyle, żeby dotrzeć do domu na kanapę i na tej kanapie znaleźć wygodną pozycję, dokładnie tyle mocy wam dziś dostarczymy.
5: Ale nie więcej.
6: Ani odrobinę więcej.
5: A nie, to jest wszystko dobrze obliczone, słuchajcie. Więc bądźcie z RMF Max, jest Anna Borycka.
6: Michał Siwek.
5: No i on.
6: To jest Teddy Swims.
5: Mister
6: Nie jakiś tam on. On ma imię, wiesz?
5: Przepraszam, nie chciałam być niegrzeczna.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. No pięknie grają w RMF Max, 12 minut po siódmej. No dobra, my tak sobie tutaj gramy, ale byśmy chcieli jeszcze z wami pogadać i zobaczyć, skąd klikacie.
2: Wpisujcie miasta.
1: Tu.
2: Tak jest... po prostu, to jakby nic więcej nie trzeba, po prostu miasto, z którego jesteście, wpiszcie i wyślijcie na Messenger RMF Max, a my później swoimi sprawdzonymi metodami zweryfikujemy, czy rzeczywiście jesteście stamtąd, skąd twierdzicie, że jesteście.
1: Tak jest, to będzie quiz z wiedzy o tym mieście. Oczywiście, że tendencyjne pytania się pojawią, ale cel jest taki, żebyśmy się wszyscy dowiedzieli czegoś o twojej miejscowości.
2: I być może dowiedzieli jednocześnie razem z tobą, że tak naprawdę stamtąd nie jesteś. Może się tak okazać.
1: Może.
2: Bądźmy jakby... na to gotowi.
1: Tego nie możemy teraz jeszcze wiedzieć.
3: Gramy hity na maksa.
1: Messenger RMF Max. Wpisujcie miasta.

0: Kungs grają w RMF Max. Ten numer nazywa się Galaxy i tak sobie pomyślałam, że może kiedyś będą takie mistrzostwa na przykład galaktyki. Ale na razie to te świata są największe, czyli mundial, i tam dużo się dzieje.
1: To byłby Galaxial wtedy.
0: Galaxial.
1: Galaxial.
0: No, ale na razie zobaczycie, jeszcze tak będzie.
1: Mundialem się interesujemy. Był mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka i tam Kaboverdeńczycy, bo tak się mówi, dowiedziałem się, teraz mądry jestem, bardzo się ładnie zaprezentowali. I zaprezentowali się na tyle dobrze, że bramkarz Cabo Verde zaliczył gigantyczny skok w mediach społecznościowych z 50 tysięcy obserwujących na 2,5 miliona, drodzy państwo.
0: No proszę, jakoś polscy bramkarze na socialach bez zmian.
1: Max. Zagadka.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: I o to chodzi, Zelia w RMF Max, a z nami też gość, który absolutnie nie pogubiony w tematach sportowych, wręcz przeciwnie, Krzysiu Chwaliński i mistrzowski też nadzieję. Sportowy. No pewnie, a jak?
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Godzina 30 dzieli nas od kolejnego meczu na Mundialu. Zapowiada się kolejny emocjonujący hit. Francja zmierzy się z Senegalem. Trójkolorowi, którzy niecałe 4 lata temu przegrali z Argentyną w rzutach karnych, znowu są faworytami do tytułu. Mają wielu wybitnych piłkarzy, podkreśla piłkarski ekspert Rafał Dębiński.
3: No sam atak to jest fenomenalny, bo jest i Olize, i Due, i Dembele, i Barcola, i Mbappé, i Thuram. W środku pomocy też jest ogromny tłok. Francuzi pod tym względem wydaje mi się dzisiaj są najsilniejsi w swojej historii. Co nie znaczy, że to trofeum oczywiście zdobędą.
2: No właśnie, potencjał jest, ale trzeba go jeszcze wykorzystać, a z tym, jak już pokazały te mistrzostwa, no bywa różnie, tym bardziej, że Senegal zapowiada twardą walkę. O 21:00 drugi mecz grupy I, Norwegia zagra z Irakiem, początek o 24:00 czasu polskiego. Nad ranem do gry wchodzi grupa J, Argentyna, która będzie bronić tytułu, zagra z Algierią i ten mecz będzie sędziować Szymon Marciniak. O wszystkich nocnych spotkaniach opowiemy wam oczywiście w RMF Max.
4: Czy FIFA wystawia usprawiedliwienia dla pracodawcy za niestawienie się o poranku w pracy?
2: FIFA jak FIFA, ale wiele państw funduje dzień wolny następnego dnia dla pracowników, czy nawet dla uczniów w szkołach.
4: Naprawdę?
0: A ile jeszcze ten mundial będzie trwał?
2: Do 19 lipca.
0: O, to można dużo wolnego złapać, no?
2: Tak jest.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: To Piki Becky G w RMF Max. To są klimaty latino, ale my się teraz przenosimy w klimaty zagnań sino.
1: Ale to rozegrałaś idealnie.
0: Tak,
1: Krzysiu, dzień dobry.
2: Witam.
1: Duma zagnańska, tak cię wołają podobno.
2: Czy ja wiem?
0: No, skromny.
1: To po dzisiaj zaczną.
0: Skromny, ale zobaczymy zaraz, jak to się wszystko tutaj ułoży, bo to jest zabawa Wpisujcie Miasta. Wpisywaliście miasta na Messengerze RMF Max, Krzysiek wpisał Zagnańsk Świętokrzyskie, no i teraz my sprawdzamy, czy ty, Krzysiu, faktycznie z tego Zagnańska jesteś i co ciekawego o Zagnańsku się możemy dowiedzieć. Jesteś gotowy?
2: Na... Oczywiście.
0: Pytania?
1: Ale ty masz, Krzysiu, ale ty masz mocną psychikę.
0: Dobra, to zaczynamy, słuchaj. Pytanie numer jeden i tutaj odpowiedź wielokrotnego wyboru, więc proszę o skupienie, ale będzie łatwe na początek. W okolicy Zagnańska znajduje się A. Brzoza Joasia, B. Dua Lipa, czy C. Dąb Bartek?
2: C.
0: No i to jest prawda.
1: Czyli Dua Lipa?
2: Nie ma jeszcze takiej.
0: Tak, jest.
1: To jest rzeczywiście poprawna odpowiedź. Pytanie drugie. Krzysiu, co zrobili 8 czerwca 2026 roku w poniedziałek druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu w gminie Zagnańsk? A. Ukąsiła ich pszczoła, B. Ustanowili pachoła, czy C. uratowali dzięcioła?
2: No pewnie, że C.
0: A masz jakieś szczegóły jeszcze tej historii?
2: A, no... Że tak powiem, ma się znajomych w straży, to się wszystko wie.
0: O, proszę.
1: Nie, ale poważnie znasz tą historię?
2: No.
1: Ale jajca.
0: Krzysiek, my ci wierzymy. Ostatnie pytanie, słuchaj. Legenda głosi, że w okolicy Zagnańska około 400 milionów lat temu z wody na ląd wyszły pierwsze kręgowce, o czym świadczą skamieniałe ślady pierwszych czworonogów. Tetrapody wyszły z wody, ale weszły do niej z powrotem, bo zorientowały się, że są pod Kielcami. Czy to prawda, czy fałsz?
2: Prawda.
0: No i tak. To jest prawda. Zachełmie też się zgadza.
1: Niesamowite. Jesteś prawdziwym, no właśnie...
0: Zagnańszczaninem chyba.
1: Tak się mówi?
2: No, raczej tak.
0: No patrz, a tego jakoś taki niepewien.
1: Krzysztof, ja, Duma Zagnańska, od dziś tak cię będą nazywali, obiecuję ci to. A jak nie będą, to przyjdź do mnie i możesz się poskarżyć. I ja z tym nic nie zrobię, ale przynajmniej się poskarżysz. Reklama.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.

0: Zapraszamy 3 lipca do Olszanek nad Wartą. Więcej na biletyna.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

Noc w Poznaniu będzie pogodna, choć chłodna, z temperaturą około 9 stopni. Jutrzejszy poranek powita nas słońcem, które pozostanie na niebie przez cały dzień, choć mogą pojawić się chmury. Opadów jednak nie przewiduje się. Temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie wysokie. W czwartek zrobi się jeszcze cieplej, do 26 stopni, ale pojawi się więcej chmur. Padać nie będzie. W piątek termometry pokażą aż 30 kresek, a na niebie będziemy widzieli słońce.

0: Dawid Podsiadło i Sezon w RMF Max. Za 7 minut będzie 20, tutaj kanał nadawczy. No i co? I pięknie się żegnamy, bo dzisiaj wieczór już nastał.
1: Ale presję narzuciłaś, że teraz musimy się pięknie pożegnać. Nie możemy się tak po prostu pożegnać. To ja spróbuję tak podbudować, co się będzie jeszcze dzisiaj działo, bo najwięksi fani piłki nożnej jeszcze mogą o 3 w nocy włączyć sobie telewizję i tam zobaczą Gołta, zobaczą Lionela Messiego i jego Argentynę, którzy wchodzą do gry na mundialu i będą rozpoczynali swoją drogę do potencjalnej obrony tytułu Mistrza Świata. Mhm. To o 3 w nocy. Wcześniej o 21 Francja, Senegal. Tam też liczymy na dobre granie, bo to jest zapowiadane jako jeden z hitów pierwszej kolejki spotkań na mundialu.
0: A to nawet ja się też poczułam zachęcona. Jakby co, to Krzysiu Chwaliński jeszcze też będzie zachęcał. Mistrzowski flash sportowy tego wieczora jeszcze usłyszycie w RMF Max. Teraz sprawdzamy, co na mieście, bo to pora na Tour de Club. A za chwilę wjeżdża Graba. Justyna Burycka.
1: Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś, pa!
1: Pa!
2: Tym razem w Poznaniu wybieramy się do Warszawy i poinformuję was o fajnym koncercie, dokładnie o festiwalu, który odbywa się na stadionie Legii Warszawa, bo tam wybieramy się z radiem, ale tutaj muzyka łączy wszystkich. Sobel, White, Żabson, Bambi, Malik Montana, Jangigi, B do S. To oczywiście Osi All Star Festival. Wszystko na stadionie Legii 27 i 28 czerwca. Gdzie z Poznania jeszcze wybyć na fajną imprezę? Piątek 26 czerwca. To oczywiście plaża Wadowice, Mortal, Grzesiu Chyrze, Ola na dekach. A w Poznaniu Słodownia mocno kłania się na weekend. Martin Zoom Mold za konsoletą, słodowni na minus jeden starego browaru, a na bębnach Malo Okonga. Będzie się działo. No i oczywiście największe hausowe wydarzenie w najbliższy weekend, sobotni czas. Niwald Names Day, to wszystko plaża w Koninie, plaża Mariny Gaj. Statek wyprzedany na soldaucie, ale po 22, a dokładnie po 21 zaczyna się afterparty na plaży Mariny, więc jak macie ochotę przybyć na fajne doznania klubowe z dużą ilością DJ-ów, to jest ta sobota, najbliższa sobota, Niwald Names Day.
3: Reklama. Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Francuzi, czyli nadal aktualni wicemistrzowie świata, złoci medaliści z 2018 roku i aktualni kandydaci do tytułu, za godzinę rozegrają swój pierwszy mecz na Mundialu 2026. Przeciwnikiem Senegal, z którym trójkolorowi grali już na Mundialu i nie wspominają tego meczu dobrze.
2: W meczu otwarcia mistrzostw w 2002 roku Senegal, debiutujący wtedy na mistrzostwach świata, pokonał 1-0 Francję, która wtedy broniła przecież tytułu.
1: Przypominał Wojciech Marczyk. To było dawno temu, mówi trener Francji Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było na świecie w 2002 roku. Ja tam byłem. Mimo, że nie grałem, to oglądałem ten mecz. Wiem, że ciągle mówicie o zemście, ale w piłce nożnej nie ma czegoś takiego jak zemsta. Pierwszy gwizdek o 21:00.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Ja już odliczam. Przedostatni wtorek przed wakacjami. Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz czas. Wasze ulubione hiciory, nowości już na wakacje. Będzie też premierowo Ariana Grande w tej godzinie, której może jeszcze nie słyszeliście. A zestawienie otwiera dzisiaj nam DJ Ale Farben. Pozdrawia z Berlina. To jest jego numer Body Talk.

0: Ellie Goulding premierowo w tym tygodniu, jej Black Prada Dress. Ellie zaczynała swoją karierę nie tak jak większość gwiazd i gwiazdeczek ostatnio, czyli nie w internecie, bo zanim zdobyła światową sławę, uczyła się gry na klarnecie i gitarze, a własne piosenki zaczęła pisać już jako nastolatka, czyli umiejętność gry na czymkolwiek jeszcze się przydaje, jakby co. Nie wiem, czy potrafią na czymś grać Gibbs, Kukon i Jonathan, ale potrafią robić dobre bity. Ty masz to dzisiaj dziewiątka.
1: Sponsorem listy Hop Benz jest organizator Garden Festival Wronki.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hot Bands w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym. Tego im życzymy. To Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz jedna z premier tego tygodnia. Ariana Grande. Słuchajcie, jej brat oficjalnie stwierdził głośno, że Ariana Grande to jest najlepsza piosenkarka na świecie. Kto się zgodzi w komentarzach? Ariana Grande premierowo w RMF Max, tak na wieczór. Hate that I made you love me.

0: Lekka piłkarska raczej nam się jeszcze nie znudziła. Shakira i Burna Boy, Daj Daj, to dzisiaj 7 na liście Hot Bands. No trochę szkoda, że nie możemy kibicować biało-czerwonym, ale są Polacy na stadionach. No i Robert Lewandowski był ostatnio w Chicago podziwiać najlepszych piłkarzy. Prawie tak dobrych jak Robert. My też odliczamy najlepszych. Lista Hot Bands, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Wiktor Waligura.
1: Sponsorem listy Hot Bands jest organizator Garden Festival Wronki.
2: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
7: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
6: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
8: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw.
9: A jak nie trafisz?
7: Dla ciebie 500 zł.
10: Dziękuję w takim razie.
8: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs.
9: SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Miejsce, które kręci piękne historie? Poznaj osiedle Unii Lubelskiej 4 od Agrobex Developer z własną salą kinową.
16: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
17: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.

Mijać imprez karaoke, bo może ktoś ze znajomych, może ty masz talent. Cameron Whitcomb też śpiewał na karaoke. No i w końcu przyjaciele powiedzieli: hej stary, masz talent, weź się gdzieś zgłoś. No to się zgłosił. I jest w poczekalni listy Benz Cameron Whitcomb, Kanada, w numerze Kingdom of Fia. Był w amerykańskim Idolu i teraz może być na szczycie w Polsce. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę zestawienia, a tutaj wciąż z nami Tame Impala, ale w remiksie Jenny Dracula.

Być California 11 albo Massachusetts 15, a jest Alabama 10. Do tego latamy w tym tygodniu nasz klubowy importaż ze Stanów. Moonlight i Fordo, Alabama 10 czeka na debiut może jutro. RMFmax.pl jeszcze dzisiaj przed miejscem pierwszym w poczekalni nowość od Robina Schulza, a my otwieramy już pierwszą trójkę. Tutaj Roxy w bardziej energetycznym wydaniu. I jeszcze White, już tak wysoko, już trójka. Chciałam ciebie więcej.

mówcie co chcecie, ale ja tutaj słyszę When Love Takes Over Davida Guetty, jak nie jak tak. Czekam na wasze komentarze, czy ktoś też to usłyszał. Robin Schulz i Barbs, świetna nowość, którą polecam wam na słoneczne dni i na te upały, które przed nami. Better Times, głosujecie na rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj Roxy i White, Chciałam Ciebie Więcej. Dwójka należała do Holendrów, Another, House, Talk to You. A na miejsce pierwsze wraca ten duet. Po latach ponownie jedynka także w Polsce. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Najwięcej waszych głosów na hop dla Beauty and the Beat. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: Polish Believers mogą świętować Justin Bieber, Nicki Minaj, ponownie najlepsi w Polsce, Beauty and a Beat. Zostańcie z RMF Max, wracam z ciekawymi nowościami i z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tym razem w Poznaniu wybieramy się do Warszawy i poinformuję Was o fajnym koncercie, dokładnie o festiwalu, który odbywa się na stadionie Legii Warszawa, bo tam wybieramy się z radiem, ale tutaj muzyka łączy wszystkich. Sobel, White, Żabson, Bambi, Malik Montana, Jan Gigi, B do S. To oczywiście OSI All Star Festival. Wszystko na stadionie Legii 27 i 28 czerwca. Gdzie z Poznania jeszcze wybyć na fajną imprezę? Piątek 26 czerwca. To oczywiście plaża Wadowice, Mortal, Grzesiu Chyrze, Ola na dekach. A w Poznaniu Słodownia mocno kłania się na weekend. Martin Zoom Mold za konsoletą, słodowni na minus jeden starego browaru, a na bębnach Malo Okonga. Będzie się działo. No i oczywiście największe hausowe wydarzenie w najbliższy weekend, sobotni czas. Niwald Names Day, to wszystko plaża w Koninie, plaża Mariny Gaj. Statek wyprzedany na soldaucie, ale po 22, a dokładnie po 21 zaczyna się afterparty na plaży Mariny, więc jak macie ochotę przybyć na fajne doznania klubowe z dużą ilością DJ-ów, to jest ta sobota, najbliższa sobota, Niwald Names Day.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W New Jersey rozpoczyna się jedno z najciekawych zapowiadających się spotkań pierwszej kolejki mundialu, bo do gry wkracza Francja. Wicemistrzowie świata ponownie zagrają z Senegalem, który debiutował w mistrzostwach w 2002 roku. Wtedy, 24 lata temu, drużyna z Afryki sprawiła wielką sensację, bo pokonała 1-0 broniących tytułu Francuzów. Co ciekawe, wielu piłkarzy reprezentujących Senegal uczyło się grać w piłkę we Francji.
2: Czy de facto, jak teraz taką Francją Bebo, ty też spółka kadry to byli piłkarze urodzeni, wychowani we Francji. Wielu z nich pewnie by grało w kadrze Francji, ale byli trochę za słabi, więc wybrali tą kadrę Senegalu. Dziś jest podobnie.
1: Zauważa piłkarski ekspert Rafał Dębiński. Mecz Senegal-Francja właśnie się rozpoczyna. W drugim spotkaniu grupy I Norwegia zagra z Irakiem. Początek o 24 czasu polskiego. O 3 mecz grupy J, broniąca tytułu Argentyna, zagra z Algierią. Ten mecz z wyraźnym polskim akcentem, sędzią głównym będzie Szymon Marciniak.

Pozostańmy przyjaciółmi. Back to Friends. Somber wieczorowo. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze ulubione kawałki i będzie sporo nowości. Teraz Eminem. Człowiek, którego podziwiamy, to gość, który kiedyś odrzucił propozycję wspólnej trasy z 50 Centem i Dr. Dre i jeszcze ze Snoop Dogiem. Zarobiłby na trasie $100 milionów, ale odmówił, żeby spędzić więcej czasu ze swoją córką. No, córcia już dorosła, a Eminem został dziadkiem, ale nie słychać. No, na pewno

I ciebie też bardzo, męskie granie orkiestra. Teraz nowość, którą polecam bardzo. Kolejna premiera tego tygodnia. Zróbcie głośniej, bo wraca do nas DJ Toby Romeo, który pochodzi z pięknego Salzburga w Austrii. Urodził się już w XXI wieku, jakby co? Jako nastolatek zaczął produkować muzykę zaledwie w wieku 15 lat i już wtedy występował na dużych festiwalach, na przykład na Electric Love. No i po drodze remiksował także swoich idoli, Alana Walkera czy

0: Dancing in Love, Alan Walker, wieczorowo w RMF Max. O tej porze już można sobie odpocząć, a nawet trzeba, od roboty i od szkoły, chociaż jeszcze trochę tej szkoły zostało. No to zanim skończy się szkoła, możecie się sprawdzić, okej? Nie będzie ocen, ale można się przetestować w naszym nowym ortograficznym quizie na rmfmax.pl. No to kto pamięta, kto wie, jak się pisze Grzegorz Żółka, bo ja to chyba muszę sobie przypomnieć. Zapraszam was teraz, za chwilę Ed Sheeran, wróci też Purple Disco Machine ze swoim house'em.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: tańczymy przez ostatnie miesiące. Jazzy i Spirit Can't Deny It. Za chwilę nowość od Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Akurat ten numer poleci na 19 urodziny dla Malwinki, nie tylko od rodzinki, ale także Malwina od twojego chłopaka Mateusza. Zostawiajcie życzenia na rmfmax.pl. Malwina ma dzisiaj swoje święto urodziny na maksa. Malwina, jak on pięknie napisał: dziękuję, że jesteś i że mogę być częścią twojego życia, aby ten rok kolejny był pełen pięknych chwil, niezapomnianych przygód. Malwina, oczywiście z Mateuszem, wszystkiego najlepszego. I dla ciebie nasza nowość w RMF Max, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. No właśnie, może to o tobie. Girl Next Door. RMF Max. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra. No jeszcze dzień, jeszcze dwa i upały przyjdą nareszcie. Chociaż nie wszyscy chyba się cieszą, jak jest za gorąco, no ale w końcu nie będzie zimno. No to tylko graba szybko przypomni, że trzeba sprawdzić, gdzie są wasze wiatraczki, wentylatory, bo później może się okazać, że będą kolejki albo nie będzie, jak będzie za gorąco. No te upały już niedługo i na te cieplejsze dni taka nuta w

0: pyta, jak wam się wkręciło i który hit Dawida chcecie wyżej na liście Hobbens. Tutaj ten nowy, Dawid Podsiadło, jego na błysk, ale w zestawieniu jest jeszcze Sezon, tak więc ten pierwszy czy ten drugi, a może pierwszy i drugi w pierwszej trójce. Sprawdzajcie hity, głosujcie na rmfmax.pl. Za chwilę u mnie Andy Dust, wrócimy też do House'ów. Czeka Bob Sinclair i jego I Can't Wait.
1: Reklama.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

Daję mistrz próbek Drenchill, czekamy na jego kolejne remiksy, a ja mam dla was nowość. To Gracie Abrams, dziewczyna, która zaczęła publikować własne piosenki już jako nastolatka, zdobywając pierwszych fanów właśnie dzięki nagraniom, które udostępniała w internecie, zanim podpisała wielki kontrakt i zanim zaśpiewała przed koncertem Taylor Swift. Gracie Abrams, nasza nowość wieczorowo, Hit the Wall.

All I Know, wieczorne bity od ekipy Rudimental. Polecam na podróże małe i duże właśnie, kto myśli o wakacjach. Podobno najbardziej popularnymi kierunkami późnych wakacji Polaków są takie kraje jak Grecja, Turcja czy Tunezja. Ale po co komu Egipty, Tunezję? Wypoczynek na działce, wiadomo, najlepszy. W szczególności, że idzie do nas poprawa pogody. Tak, leci ciepłe powietrze z Afryki. No i u nas też będzie słoneczny hicior. Za kilka minut nowość, jaką przynosi na wakacje Hurzel.

Oskar Cyms, jedna z gwiazd naszej tegorocznej trasy Lato na Maxa. Pozdrowienia dla tych, którzy bawili się z nami w sobotę w Malborku. Wkrótce kolejne przystanki na naszej trasie. Szczegóły jeszcze dzisiaj wieczorem. Ale teraz zapowiedziana nowość to Hurzel, który może tak trochę obraził się na Davida Guetta, bo David tak głośno, publicznie powiedział, że już chyba za dużo tych afrohausów mamy ostatnio. A Hurzel to przede wszystkim afrohausy. Tutaj bardziej hausy. Hurzel Ultra na T. Polecam wam ten beat. Moving to the Sun.

Numer, do którego tańczy świat, od Bauza. Teraz wiadomość dla 40-latków, którzy słuchają jeszcze o tej porze RMF Max. Jeszcze nie śpicie? Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne twierdzą, że ludzie po 40 roku życia powinni pracować maksymalnie 3 dni w tygodniu. Tylko weź to powiedz, przedstaw swojemu szefowi, albo weź to obroń w ZUS-ie. Proszę przekazać wujkowi, cioci, rodzicom, jeżeli nie słyszeli. 3 dni w tygodniu. Chyba każdy by tak chciał.

0: nasza nowość Teddy Swims wraca, jest już na liście Hot Bands i jego Mr. Know It All. Teddy Swims to taki człowiek orkiestra, bo zanim odniósł światowy sukces, to śpiewał w zespołach grających bardzo różne gatunki, od rocka i metalu, oczywiście po soul i R&B. Zresztą w swoich produkcjach często miesza właśnie takie style. Zostańcie z nami, za chwilę aktualna jedynka na liście Hot Bands, rządzą w RMF Max Justin Bieber i Nicki Minaj. Max.
1: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być!
3: Zwroto mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: I po reklamie.

a także stadiony zrobił to u siebie w domu w Paryżu. Tutaj jego nowość, David Guetta i Bibi Rexha po raz kolejny razem w numerze Sergeos. W jednym z ostatnich występów nawet gościnnie pojawiła się Jennifer Lopez na jego pięknej scenie na stadionie, a już niedługo będziemy słuchać być może kolejnego Guetty, bo na scenę wkracza Elvis Guetta, syn Davida Guetty. Radzi sobie świetnie w klubach, może niedługo także na liście Hot Bands.

0: Juno, to asi nasza kolorowa bryska, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Lato na Maxa. Już niedługo będziemy w Wadowicach. Ostatnio bawiliśmy się w Malborku. Przywozimy wam scenę, gwiazdy, naszą radiową ekipę. Relacje sprawdzicie także na rmfmax.pl, a na naszej scenie w trakcie tego lata także Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz dla całej rodzinki, Grupson, Cymsu, Zalia oczywiście i Mortalcio. Więcej na rmfmax.pl. Z zaproszeniem do Wadowic już wkrótce ten kawałek. Fukaj i Liwka, nasza nowość, Chce więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Good Boys, Daja i Albi, taki klimat wieczorowo w RMF Max. Teraz wiadomość dla tych, którzy chcieliby poznać kogoś ciekawego, a nie udaje się w internecie. No to może poznacie kogoś w bibliotece, tak jak kiedyś, tak bardzo oldschoolowo. Stara szkoła, idziemy do biblioteki, może ktoś będzie czytał to samo. A wiecie, że na przykład w Finlandii to są takie biblioteki, gdzie wypożycza się nie tylko książki, ale również instrumenty muzyczne, maszyny do szycia, a nawet sprzęt sportowy. I może to jest pomysł, może byśmy sobie razem coś poszyli, zrobili jakiś obrusik.

0: bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie.

Tak bardzo mi przykro, nasze odkrycie Dominik Czusz w RMF Max. No i żeby nie było nikomu przykro, w weekend, kiedy ma się zrobić naprawdę gorąco, trzeba być gotowym na plan B. Ostatnio to było chłodniej, ale trzeba sobie przypomnieć, gdzie są moje shorty, gdzie są moje sandały. Jak ktoś będzie weekendowo wychodził rano, to najlepiej tak, wiecie, no, na cebulkę, żeby później nie było, że będzie za gorąco i znowu będziemy narzekać. Jak zimno, to zimno, a jak ciepło, to nie, no znowu za ciepło. Teraz Zosia Wójcik wieczorowo, gdy jeszcze chłodniej, niewidzialna.

Taki klimat robi nam wieczorowo Metzner. Jego gotam w RMF Max. Ciekawe, gdzie spędzi wakacje. A na wakacje polecam także nasze nowe quizy na rmfmax.pl. Właśnie, bo mogą być także wakacje palcem po mapie. Kto zna doskonale Globus i niektóre atrakcje, w szczególności zabytkowe? Co ty wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Nie tylko o zamku w Malborku. Kto będzie najlepszy jeszcze, zanim skończy się dzień? Zapraszam teraz na rmfmax.pl.

Wieczorem odkrywamy polskie gwiazdy, polskie głosy, polską muzykę. Tutaj Wołyniec i jego Scrabble. Jutro też będą takie bity, a nasz czas wystartujemy wieczorowo, w środę o 20:00, od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości i premiery, kawałki już na tegoroczne wakacje. Głosujecie pod rmfmax.pl. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć!

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koze oko. Ostatni rok

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.